Żeby przeżyć coś i przekonać, czy człowiekiem się jest, czy się bywa, czy staje.

Give it more.

0: beztrosko, tak też można wejść w ten poranek. We wtorek dokładnie, a 3 dni do weekendu zostały.
1: 18 dzień października.
0: Aż tak już chciałbyś.
1: Aż mi zagrali trochę mocniej na antenie. 18 dzień sierpnia, moi drodzy, ile na Helenach? Tak październikowo jest.
0: No nie? Jest już, no. Nawet nie wrześniowo, tylko październikowo od razu.
1: Ale super.
0: Z liścia.
1: Ale super się to wszystko układa. Ilona, Helena, Nela, Lena, Laura, Jan, Piotr, Klara, Erik.

0: praktycznie tak najcieplej 20 stopni o godzinie 16, więc taka pogoda, myślę, że spokojnie późno-wrześniowa, do tego bez opadów, to przynajmniej tyle, a ciśnienie atmosferyczne 1002 hektopaskali i delikatnie spadnie.
1: Moi drodzy, wiatr mocny w porywach do 54 km na godzinę, no i chmur dużo również.

0: porozumienie z organizatorem, że szereg uciążliwości, które były wskazywane w zeszłym roku, że one zostaną tak naprawdę wyeliminowane lub zredukowane. Będę chciał zobaczyć, tak jak wygląda Cytadela za tydzień czy za 10 dni, na ile tak naprawdę ten festiwal wpłynął negatywnie na cokolwiek, co na tej Cytadeli jest.
1: Następna edycja Bittersweet Festival odbędzie się w przyszłym roku w dniach od 12 do 14 sierpnia. Zakończył się remont murawy na stadionie przy drodze dębińskiej. Oprócz tego na obiekcie, na którym na co dzień grają piłkarze Warty Poznań, pojawiły się nowe instalacje nawadniania oraz podgrzewania oraz elementy drenażowe. To nie koniec pracy na tym terenie, bo we wrześniu zaplanowane jest przekazanie placu budowy pod budowę nowej hali szermierczej w północnej części kompleksu, modernizację i rozbudowę sąsiedniego obiektu sportowego oraz budowę kortów tenisowych.
2: Zdrowie pod lupą.
1: Z okazji zbliżającej się jesieni warto pamiętać o regularnych szczepieniach. Jak mówią eksperci, ma to przede wszystkim być działanie wyprzedzające i szczepić się należy się wtedy, kiedy jest się zdrowym. Nabycie odporności po szczepieniu następuje zazwyczaj po 2 tygodniach.
3: Fizjologia naszego organizmu działa tak, że my musimy trenować. Nie możemy pozwolić zanikać naszym mięśniom, bo z tego zależy nasza przyszłość. I tak samo nie możemy pozwolić gnuśnić naszemu układowi odpornościowemu, bo to też prowadzi do niepotrzebnych problemów w postaci ciężkich, powikłanych zakażeń, pobytu w szpitalu, których tak łatwo dzięki szczepieniom mogliśmy uniknąć.
1: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, profesor Ernest Kuchar. Należy też pamiętać, że szczepienia gwarantują ochronę populacyjną, czyli to, że szczepiąc się nie chorujemy, ale też inni nie chorują przez nas. Dzięki temu udało się prawie wyeliminować część chorób. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 7 na zegarku wybiła. To oznacza, że kurę zapraszamy po raz pierwszy na antenę.

0: Ilona, Helena, Nela, Lena, Laura, Jan, Piotr, Klara, El, Eryk, Bogusław, Bronisław, Paula, Ludwik, Eryka, Sancja, Włodzimir i Firmin, to oni obchodzą imieniny we wtorek, 18 dnia sierpnia.
1: Wszystkiego dobrego wam oczywiście życzymy. Moi drodzy, do weekendu 3 dni nam zostały, to z informacji tych zupełnie najważniejszych. No i z informacji dodatkowych to przechodzimy z taką, że nie mamy dzisiaj żadnego święta. Nie obchodzimy dzisiaj żadnego święta. No, ktoś się nie postarał po prostu, tyle można powiedzieć. Mogę jeszcze sprawdzić w odmętach internetowych z innej strony, ale to potrzebuje na to sekundkę.
0: I jak tam?
1: No i w odmętach internetowych z innej strony również.
0: Nawet
1: nie ma
0: tam nie ma?
1: Że...
0: To jest po prostu cios w plecy radiowcom wszystkim.
1: Mamy jakieś święto. No tak, ale teraz wszyscy mogą powiedzieć, że nie mamy żadnego święta i możecie do nas pisać, jakie święto powinniśmy
0: tak
1: dzisiaj
0: obchodzić. Robi?
1: aferanek@afera.com.pl. I wiesz co, każdy poranek w każdej rozgłośni radiowej, która nie jest rozgłośnią radiową typu rozmowa co 5 sekund, to będzie zrobione.
0: Myślę, że dadzą radę. Daria mówi, że pierwsze wspomnienie jesieni, takie święto może być. No...
1: Pierwsze to było wczoraj.
0: No właśnie.
1: Dzisiaj to może być
0: sobie
1: drugie
0: wspomnienie. Przecież co roku jest tak samo. Co roku 17 sierpnia przychodzi pierwsza jesień. To co za chwilę, to przegląd prasy, tam gazeta Wyborcza.

0: gospodarce również słów kilka, a bardziej o gospodarczej wojnie Allegro z Impostem i o tym, że stawką tej wojny są miliardy. Allegro i Impost współpracują, no ale ich relacje są coraz bardziej napięte. Największa platforma e-commerce w Polsce rozwija własną logistykę, a operator paczkomatów nie chce dopuścić do ograniczenia swojej pozycji. Trwają gorące negocjacje i o tych negocjacjach w tekście Piotra Mazurkiewicza przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 17. Dodatkowo o popularności automatów zachęcających do zakupów online i o popularności form dostaw e-zakupów również w wykresach. Tutaj na pierwszej stronie informacje znajdziecie. To Rzeczpospolita.
1: Dziennik Gazeta Prawna. Mamy mniej lekarzy i pielęgniarek. W publicznej służbie zdrowia jest ich o kilka tysięcy mniej niż jeszcze rok temu. Zdaniem ekspertów to skumulowany efekt zmian demograficznych oraz nowych przepisów. Na dodatek nie ma powodów, by sądzić, że sytuacja się poprawi. Niestety, to też lekarze, którzy odchodzą do prywatnego sektora ze względu na warunki pracy w publicznej ochronie zdrowia, mówi Piotr Pisula, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, dodając, że NFZ do tej pory nie rozliczył się za nadwykonania z 2025 roku, co może mieć przełożenie na rozliczenia za usługi świadczone przez specjalistów. Problem jest mniej, tym, że ta liczba personelu jest mniejsza, może się pogłębiać też w kolejnych latach. W sierpniu weszła w życie ustawa PESEL, która pozwala na łączenie danych o zarobkach medyków z ich numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Celem jest kontrola wydatków i to też może spowodować to, że ci lekarze do właśnie sektora prywatnego odchodzą. W Dzienniku Gazecie Prawnej czytam jeszcze o azjatyckich potęgach, które trzymają się węgla. Indie i Chiny nie chcą od niego odchodzić. To na stronie trzeciej jeszcze rozwinięcie, a o sankcjach kredytu darmowego do zmiany na stronie czwartej.
0: Na koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli oczywiście do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej o hulajnogach i rowerach elektrycznych informacje znajdziemy w tekście Pawła Antuchowskiego. Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych. Tak zaczyna się ten artykuł. Rośnie liczba wypadków z udziałem tychże w Wielkopolsce. Policja regularnie kontroluje tego typu pojazdy i ich kierujących, jednak nie zdecydowano się na zakup specjalnych hamowni, a policyjne statystyki nie dają złudzeń. Liczba wypadków z udziałem hulajnóg i motorowerów, które w praktyce udają tylko rowery elektryczne, w Wielkopolsce stale rośnie. Do początku sierpnia doszło do 105 wypadków, w których jedna osoba zginęła, 92 osoby zostały ranne. 235 kolizji odnotowano. Więcej na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Dodatkowo informacje o poznańskiej palmiarni. Miasto rozpoczyna długo wyczekiwany remont, o tym pisze Emilia Ratajczak na stronie pierwszej i na

0: później, czy ty masz pierwszą datę, czy ja, bo tak. Ja mam dosyć... No dobra, dawaj.
1: Moi drodzy, 18 dzień sierpnia, to data chyba najważniejsza, 1916 roku, wtedy to Dąbrowa Górnicza uzyskała prawa miejskie.
0: Pod administrację austriacką, co ważne. Oczywiście ja zajrzę jeszcze do XIX wieku, 1881 rok, wtedy Henryk Sienkiewicz poślubił Marię Szetkiewiczównę. Ty wiesz, ile Henryk Sienkiewicz miał żon?
1: Nie mam pojęcia.
0: Trzy, wszystkie Maria.
1: Wszystkie Maria.
0: Tak, ale inne.
1: Maria Inwentaryzacja, czy Maria Masyna?
0: Maria Szytkiewicz, Maria Wołodkowicz i Maria Babska. O. Tak sobie, widocznie miał typ, ewidentnie.
1: 29, moi drodzy, rok przed naszą erą w Rzymie poświęcono świątynię Cezara.
0: A ja jeszcze mam 1925, wtedy spółka Polskie Radio otrzymała monopolistyczną koncesję na eksploatację radiofonii w Polsce.
1: A z kalendarium muzycznego, moi drodzy, to zaglądamy do roku 1983, wtedy urodził się on.

0: Mniam! Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety. Portal filmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.

0: Czechiem, ani wcześniej jeszcze z mistrzem Danii. No i czy zagrają w czwartek z FC Thun? Na pewno nie, ale może zagrają i mecz rewanżowy 27 sierpnia. Jest taka nadzieja. No podobno minister spraw zagranicznych to załatwił, że dzisiaj te wizy mają odbierać. Jeśli chodzi o piłkę, to czytam jeszcze o kapitalnym Hiszpanie. W Hiszpanii w sensie meczu Polaka. O, w ten sposób. 19-letni Bright Eid. Mam nadzieję, że tak się wymawia jego nazwisko. W Deportivo A Coruña zremisował 1-0 z Elche, a całe spotkanie właśnie rozegrał polski stoper. Oceniany jest dość pozytywnie przez Hiszpanów, no i też jak na swój młody wiek. Pierwsze brawa zebrał już w trakcie gry po odważnym rajdzie, przełamując linię rywala. No to dobrze, że ktoś taki nam rośnie. Odważny stoper, czegoś takiego na pewno szukamy w ofensywnej piłce również. A ostatnia jeszcze wiadomość z piłki to to, że Rodri jest już w Barcelonie. Transfer został potwierdzony. Do 2030 roku ma być związany z dumą Katalonii, a sam transfer łącznie wyniósł 71 milionów euro.
1: Zaglądamy również do tego, co w świecie kolarskim się dzieje, moi drodzy. Chociaż Vuelta Espania jeszcze się nie rozpoczęła, ta dopiero 22 dnia sierpnia, jeszcze 4 dni będziemy musieli poczekać. No to mamy już pierwsze informacje przed Vuelta Espaniowe. Oczywiście wstępna lista startowa jest już udostępniona. Możemy taką listę sobie zobaczyć, możemy taką listę poczytać. Na tej liście, z tego co tak spoglądam na razie, tej wstępnej, Polaków wpisanych nie ma. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało do samego końca. No ale nie o Polakach ja mówię, a mówię o dwukrotnym zwycięzcy Tour de France, czyli mówię o Vingegaardzie, który niestety sezon kończy. W tym momencie po kontuzji w Tour de France, po kontuzji obojczyka postanowił zakończyć sezon. To wszystko miało miejsce w lipcu, no i rozwinęło się tak, że dalej nie będzie jechał. Została jeszcze Vuelta Espania właśnie. No a Vingegaard dwa razy Tour de France wygrał. Triumf Vuelta Espania miał Giro d'Italia również w maju. Za triumf w Giro d'Italia również zatriumfował na pierwszym miejscu w tym roku, moi drodzy, więc myślę, że on tutaj wielkich... Nie będzie mu bardzo przykro, że nie będzie jechał akurat w tym wyścigu. No, a dodatkowo to stworzy szansę dla Pogaczara, który Vuelty jeszcze nie wygrał. No i chyba bardzo chętnie chciałby wyrównać się trochę z Vingegaardem i taki trójbój tych największych wyścigów uzyskać i zapisać na swoim koncie. 22 dzień sierpnia. To jest moment, kiedy Vuelta będziemy mogli oglądać do 13 września.
0: Mistrzostwa Europy w Birmingham w lekkoatletyce już się skończyły, ale powołano nową komisję zawodniczą European Athletics. Jak poinformował w poniedziałek Polski Związek Lekkiej Atletyki, w składzie znalazła się m.in. Pia Skrzyszowska. Podkarka została wybrana przez innych sportowców i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Do wyboru właśnie przyczyniły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham, a sama Pia dla Eurosportu powiedziała: jako aktywny sportowiec rozumiem, jak ważne jest, by zawodnicy czuli się wysłuchani, wspierani i właściwie reprezentowani. Chciałabym również przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat dobrostanu sportowców, ich bezpieczeństwa i tworzenia bezpiecznego środowiska w sporcie. Polska czekała 4 lata na swojego reprezentanta właśnie w tej Radzie. Poprzednim polskim przedstawicielem w Europejskiej Komisji w latach 2018-2022 był biegacz na 800 oraz 1500 metrów Marcin Lewandowski. No a teraz właśnie Pia Skrzyżowska tam zasiądzie w European Athletics.
1: No i tymi informacjami kończymy przegląd świata sportowego. 7, niecałe 7.

0: plecaków wypełnionych niezbędnymi przyborami szkolnymi, które trafią do dzieci z rodzin wielodzietnych i tych objętych opieką placówek prowadzonych przez fundację. O tym, co jest w tych plecakach, opowiedział dyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Karol Maciejak.
1: W plecakach takie wyposażenie standardowe i podstawowe. Są i kredki, są pisaki, są przybory szkolne, zarówno bloki techniczne, rysunkowe, temperówki. Takie podstawowe rzeczy, które z pewnością przydadzą się w szkole do funkcjonowania codziennego.
0: Wczoraj odbyło się pobłogosławienie plecaków przez księdza biskupa Jana Klapiaka.
2: Czy wiesz, że...
0: Na stronie poznańskiej policji można zobaczyć mapę Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu. To wszystko w ramach projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pod tytułem Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Wakacje 2026. Od początku wakacji mieliśmy 220 takich wypadków. Warto przypomnieć, że każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Słońce dziś wstało o 5:41. Jeśli wy jeszcze nie wstaliście, to kurę wam w tym pomoże.

0: Godzina 8 na zegarku wybiła, mamy 18 dzień sierpnia, to wtorek, do weekendu tylko 3 dni nam zostały.
1: Ilona, Helena, Nela, Lena, Laura, Jan, Piotr, Klara, Eryk, Bogusław, Bronisław, Paula, Ludwik, Eryka, Sancja, Włodzimir i firmin najlepszego życzymy z okazji imienin.
0: Tak, mamy jeszcze przysłowia, ponieważ jak dobrze pamiętacie, dzisiaj święta w kalendarzu żadnego wpisanego nie ma, to proszę bardzo, po jednym.
1: Żołędzie pełne i białe przyszłe lato. Doskonałe.

0: Niby płyta tygodnia, mam wrażenie, że wracamy do sportu.
1: No, bo to Wypsana Fiksa, moi drodzy, przychodzą
0: a
1: do nas
0: wiemy,
1: ze swoją
0: najnowszą
1: płytą. Tak, jeżeli nie wiecie, no to ja nie będę was obrażał, moi drodzy, bo ja też nie wiedziałem. Tak jak powiedziałem wczoraj, ja zupełnie nie rozumiem innych języków. Ja potrafię tylko po polsku.
0: Po angielsku nic.
1: Nie, no potrafię, potrafię, ale tak z czeskim mam problem, jak niektórzy Polacy i Czesi się bardzo dobrze rozumieją bez znania języków swoich własnych. No to ja zupełnie nie mam zielonego pojęcia, o czym oni gadają.
0: Czasami mam wrażenie, że sobie w tym pomagają, ale dogadać się mogą. Wypsana Fiksa, to znaczy ustawiony mecz, a sama płyta to idealno, czyli idealno. Po prostu.
1: Na niej 12 kawałków.

0: Szkoły Rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Aferanek.

0: czas, czas. Tylko żal mi tego dobrego waldorfskiego rytmu, w którym wzrastał w sztajnerowskim przedszkolu w Poznaniu. Późnym popołudniem narzucam na plecy kolorowy cienki szal i jadę po chleb na kolację. Garkuchnie właśnie zaczynają sprzedawać świeże czapati na ramadanowe uczty po zachodzie słońca. Chcę się załapać na ciepłe. Uwielbiam zanzibarskie czapati, jest bardziej tłuste i chrupiące od tych, które pamiętam z Indii. Najbardziej smakuje z lekko gorzkawym w słodyczy drzemem pomarańczy, zbieranych u stóp Kilimandżaro, jak głosi napis na słoiku. U mnie godzina do przodu, 17:35. Słońce topi się w oceanie około 18:30. Muezzini uderzają wtedy w megafony i przywyzywają na modły. Nocne dźwięki i sen. Ostatnio w nocy budzą mnie liczne dźwięki. Bush Baby, zagadkowe zwierzę nocnych ogrodów, drze się śmiechem tuż przy naszym oknie. Wspięło się na balkon. Psy wyją przeciągle i długo. Pełnia minęła przecież. Komar bzyczy przy uchu. Jakim prawem przeciął moskitierę? Kajtek wali w drzwi naszej sypialni, których nie może otworzyć, albo woła z płaczem: mama, bo śnił mu się koszmar. Zjadł za dużo salami przed snem. Wraz ze świtem wszystkie ptaki wszystkich drzew szykują gardła do synchronii z muezzinami w megafonach, a słońce świeci mi prosto w policzek na zakończenie nocy.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
4: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: absolwentów lub pracowników danej instytucji, którzy zdobyli Nagrodę Nobla lub medale Fieldsa, liczby wysoko cytowanych badaczy, liczby artykułów badawczych opublikowanych w czasopismach Nature i Science oraz wyniku akademickiego instytucji w przeliczeniu na jednego pracownika. W rankingu tym UAM znalazł się światowo na miejscu w przedziale 901-1000, a krajowo na miejscu w przedziale od 4 do 7.
1: Korki, objazdy, remonty.
0: Zakończył się remont na ulicy Zeilanda. W ramach remontu sfrezowano zniszczoną nawierzchnię i ułożono nową warstwę bitumiczną. Dodatkowo powstały pasy zieleni. Wśród nowych nasad znajdzie się 8 grabów pospolitych oraz 26 lilaków pospolitych. Koszt remontu nawierzchni wyniósł ponad 850 tysięcy złotych. I też było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 9 na zegarku wybiła, moi drodzy, to oznacza, że kurę zapraszamy na antenę.

0: A w kalendarzu wtorek, 18 dzień sierpnia, imieniny dzisiaj obchodzi Ilona, Helena, Nela, Lena, Laura. Czy tym razem mi odpuścisz resztę? Zastanawiam się.
1: Jan Piotr, Klara, Erik, Bogusław, Bronisław, Paula, Ludwik, Erik, Asancja, Włodzimir i Firmin. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Nie ma tutaj żadnego odpuszczania, moi drodzy. Jeżeli macie imieniny, no to świętować trzeba.
0: Muszą być wypowiedziane jak najbardziej.
1: I życzenia składamy również. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: Jak najbardziej. Żołędzie pełne i białe. Przyszło lato doskonałe.
1: Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. To kolejne przysłowie. Takie dwa przysłowia mamy dzisiaj do kalendarza wpisane. Święta żadnego. To rzecz jedna.

0: Jest już pan profesor, doktor habilitowany Przemysław Rottengruber z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Kłaniam się.
0: Bittersweet zakończył się. Wielka impreza. Tysiące osób, które przez tego Bittersweeta się przewinęło. Wielu muzyków i to wspaniałe gwiazdy muzyczne, które do Poznania zagościły. Dużo turystów, nie tylko polskich, ale również międzynarodowych, którzy do Poznania spłynęli właśnie na to wydarzenie. No i świetna zabawa. To jedna strona tego całego festiwalu i tego całego wydarzenia. No a druga strona jest taka, że hałas, zieleń, zamknięte drogi. I to wszystko przeszkadza części mieszkańców miasta Poznania. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak połączyć takie wartości, które teoretycznie są nie do połączenia. Osób, które na festiwal albo też inną imprezę masową nie uczęszczają i osób, które na to uczęszczają i dobrze się bawią. Czy w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego jak to połączenie i jak to zestawienie zrobić?
1: Proszę, zacznijmy może od tego, że każda inicjatywa, w tym inicjatywa kulturalna, pociąga za sobą określone koszty i nie są to wyłącznie koszty ekonomiczne. Stanęła mi przed oczami scena z Mistrza i Małgorzaty, kiedy ten redaktor zadawał swoje pytanie, kiedy to odwiedza Wolanda, odwiedza Mateusz Lewita i słyszy od Wolanda: nie ma światła bez cienia. Czy w związku z tym mamy zrezygnować ze światła, że ono rzuca cień, albo może zrezygnować z tych wszystkich obiektów, które pobudzują, że cienie zrzucane, no to jest oczywisty absurd. Jeżeli chcemy być ośrodkiem kulturalnym, jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy w to inwestować i to powtarzam. Chodzi nie tylko o pieniądze. Czasami to też pociąga za sobą drobne wyrzeczenia, a czasami mniej niż drobne wyrzeczenia z naszej strony, ale dzięki temu wychodzimy z kulturalnego zaścianka, w którym jako poznaniacy niewątpliwie znajdujemy się. Poznań jest miastem nierozpoznawalnym przez nie tylko Europę, ale przez innych mieszkańców Polski. Jeżeli takie rozpoznania mają miejsca, to są to albo rozpoznania trącące myszką typu koziołki poznańskie, albo rozpoznania za przeszłe typu targi poznańskie. No to trochę mało. Albo powiedziałbym, to zdecydowanie za mało.
0: No to prawda. Były imprezy, które z Poznania się wyniosły na przykład. Tak. Do tego jeszcze dojdziemy, ale są też imprezy w Poznaniu, które się nie wynoszą i które naprawdę dobrze przędą, na przykład jak Malta Festival, na przykład
1: albo
0: jak
1: Pyrkon.
0: Coraz, na
1: tak.
0: przykład jak Pyrkon, na przykład jak coraz prężniej rozwijający się Next Fest, który w centrum miasta Poznania również się odbywa.
1: To prawda.
0: Ale mówimy dzisiaj o imprezach masowych. No właśnie. Pewne koszta muszą zostać poniesione. Ale czy my jesteśmy w stanie może jakoś zminimalizować albo spróbować się dogadać jedną stronę z drugą stroną? Czy jeżeli zestawimy takie dwa opozycyjne obozy, no to nadal to będą opozycyjne obozy, które pomiędzy sobą mają tylko mur?
1: Co możemy zrobić? Niewątpliwie takie imprezy przenieść miejsca albo po prostu organizować je w takich miejscach, w których one możliwie w minimalnym stopniu będą przeszkadzały mieszkańcom Poznania. To, że koszty będą komunikacyjne, że będzie hałas, że będzie trzeba też za pewne rzeczy zapłacić, mam na myśli o kosztach poniesionych przez miasto, no to niewątpliwie. Natomiast rzecz jest taka, że musimy się rozwijać również jako ośrodek kulturalny, a pod tym względem mamy najdalej idące zaległości. Wszystko jest do zrobienia, nic do stracenia. Jeśli chodzi o to, że przeszkadza wielu ludziom hałas, no cóż, rozumiem to, ale to są konsekwencje mieszkania w dużym mieście, w domyśle mieście, które ma aspiracje, żeby się właśnie rozwijać jako ośrodek kulturalny. Ja mogę powiedzieć tyle, że słyszałem o skargach, które wnoszą ludzie mieszkający w okolicach kościołów, bo dzwon im przeszkadza. Moja żona jest dyrektorem szkoły. Mieszkańcy z osiedla skarżą się niekiedy na to, że o godzinie, nie wiem, 11 czy 12 słyszą dzwonek szkolny. To też jest dla nich problemem. W związku z tym chodzi o to, żeby umieć pogodzić się z tym faktem, że zamieszkiwanie w mieście, że przynależność do ośrodka kulturalnego będzie takie koszty powodowała. Wszystko jedno, czy to będzie przyjazd kolejnego papieża na Łęgi Dębińskie, czy to będzie duża impreza na Stadionie Lecha, czy też może jakaś manifestacja polityczna na Placu Wolności. Te przejawy będą najrozmaitsze, natomiast chodzi o to, że nie ma w tym nic dziwnego, kiedy mieszka się w dużym mieście.
0: No tak, tak. I do tego można podpiąć te dzwony, można podpiąć dzwonki szkolne, można podpiąć prawdopodobnie jeszcze tramwaje, autobusy, same drogi, trakty komunikacyjne, ale impreza masowa jest czymś zupełnie innym. Tę imprezę masową tworzy się dla określonego zysku. Pan już powiedział też o zysku kulturalnym i o samej rozpoznawalności miasta.

0: do Poznania.
1: Oczywiście.
0: Ale no, można spróbować na przykład wynieść imprezę masową z centrum. I to nie mówię już tylko o Bittersweetie, ale też mówię o koncertach takich jak na przykład na placu przed Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, przy Centrum Kultury Zamek, o Placu Wolności. Drogi są zamykane. Tak samo w trakcie maratonów. Drogi są zamykane, to przeszkadza mieszkańcom. Oczywiście maratony są niedzielne, więc tutaj też nie masz takiego natłoku kierowców.
1: Ale może trzeba pomyśleć. Ale przeszkadzają.
0: Tak. Ale może trzeba pomyśleć jakoś, jak takie imprezy wpasować w tę tkankę, która świadczy tak naprawdę o tym, że ludzie tam mieszkają i też muszą żyć.
1: No tak, ale kiedy to jest cytadela, czyli miejsce w zasadzie niezamieszkane przez poznaniaków, ponieważ one od samego początku, od końca II wojny światowej miało być wyodrębnione jako park, to że to się kilkakrotnie władzom miasta wymknęło spod kontroli, to jest inna sprawa, ale to jest jednak miejsce znajdujące się w pewnej odległości od osiedli. Mam na myśli tutaj przede wszystkim winogrady. Podobnie Węgi Dębińskie. No, rzeczywiście rozumiałbym te pretensje, te żale, gdyby i tak impreza wydarzyła się w środku miasta, gdyby to była ulica Święty Marcin, gdyby to był Plac Wolności. Jasne, rzeczywiście wówczas całe miasto żyje imprezą, nie wszyscy mają ochotę w tym uczestniczyć, naturalnie. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku Cytadeli, no to są już jakieś poczynione koncesje wobec mieszkańców miasta, dlatego że to się jednak znajduje w pewnej odległości. Cała reszta, no cóż, wynika właśnie z tego faktu, że żyjemy w Poznaniu, który ma, daj Panie Boże, że ma takie aspiracje, by znów stać się ośrodkiem, silnym ośrodkiem kulturalnym. Jeszcze, jeśli pan redaktor pozwoli, w podobny sposób możemy wyeliminować lotniska. Mieszkańcy Krześni, mieszkańcy Minikowa przecież oczekiwali tego od Wojska Polskiego, żeby tam zlikwidować lotnisko. No sorry, to tak nie działa. Przypominam sobie może przez analogię, taki przykład wpada mi do głowy, bo to też jest wiele skarg, mianowicie mieszkańcy miasta wynoszą się na wieś, ale nie do lasu, tylko na wiesz.
0: Następnie przeszkadzają
1: kury, rolnicy. Przeszkadzają szczekające psy i jeszcze przeszkadzają maszyny rolnicze wyjeżdżające wcześniej rano na pole. No to jest specyfika miejsca. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B.
0: I się do tego by przyzwyczaić. No właśnie, dokładnie. Pan wspomniał o tych lotniskach, ale w kontekście samolotów i hałasu lotniczego. To jest w ogóle kolejny temat, który można by było rozwinąć, ale właśnie, jak tak rozmawiamy o umiejscowieniu, no to może impreza masowa na lotnisko.
1: No właśnie, to bardzo ciekawy wątek. Ja zapomniałem się do niego odnieść. Dziękuję, że mi pan redaktor przypomniał. Tyle tylko, że musimy sobie zadać pytanie, a właściwie to pytanie muszą sobie zadać organizatorzy festiwalu Bittersweet, czy mianowicie ta impreza nadal będzie tak atrakcyjna, kiedy zostanie wyprowadzona poza Poznań. Dodajmy, że jest to impreza, ja nie wiem na ile świadomie, ale wzorowana na inicjatywach Jerzego Owsiaka, mianowicie tam przychodzą całe rodziny i spędzają dzień po dniu na festiwalu właśnie po to, by wspólnie móc się cieszyć muzyką, czy nie wiem, również tym wielkim spotkaniem, które się tam odbywa. Także spotkaniem z co prawda kulturą popularną, ale kulturą światową. I teraz, gdyby ci sami ludzie mieli się wynieść, nie wiem, gdzieś kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów za miasto, no to ja może to oznaczać, że nie będzie to już ta sama impreza. Często chcę powiedzieć, nie będzie tak atrakcyjna dla tych, do których jest adresowana.
0: No tak, to na pewno, tylko dodatkowym elementem, oprócz elementu samego wizualnego i tego charakteru miejsca, w którym taka impreza się jak Bittersweet odbyła, a jest tam problem komunikacyjny, że to zupełnie inaczej skomunikowane miejsca wtedy by były. Jest jakieś rozwiązanie na ten problem?
1: Czy można organizować imprezy masowe bez kosztów? Nie można. Natomiast warto widzieć korzyści, jakie stąd płyną. Wydaje mi się, że tutaj pozostaje nam zasada rachunku ekonomicznego, mianowicie jakie straty, jakie zyski. Co zyskujemy w związku z tym, że nie wszyscy uczestniczymy w takich wydarzeniach i że niektórym z nas te wydarzenia przeszkadzają. Jeżeli zyskujemy wiele, no to jest troszeczkę tak jak z pracą zawodową. Wielu z nas tej pracy nie lubi, a jednak do pracy chodzimy, dlatego że na koniec miesiąca pracodawca nam coś wpłaca na konto. Tutaj mamy przede wszystkim rozwój miasta, zasoby symboliczne, nie tylko zyski, nie tylko stronę materialną tego przedsięwzięcia, ale coś, czego to miasto naprawdę bardzo, bardzo potrzebuje. Dlatego, że Poznań się stacza. Ja powiedziałem, że jest zaściankiem. Sądzę, że należało powiedzieć, że jest grajdołem, albo do niedawna tym grajdołem był. Właśnie dzięki takim inicjatywom wychodzimy z tej zapaści. Daj Panie Boże, żeby organizatorów podobnych imprez było coraz więcej.
0: No tak mi się przypomina Transatlantyk, który z Poznania się wyniósł. Chyba rok 2015 to był ostatni moment, kiedy Transatlantyk Festiwal w Poznaniu się odbywał. No i tutaj jest jeszcze kolejny wątek i to tak na sam koniec krótko. No właśnie, bo nie chodzi o same materialne, ale miasto Poznań dopłaca do imprez. I Transatlantyk wyniósł się z Poznania dlatego, że dofinansowanie zostało obcięte. Miasto i tym samym my jako mieszkańcy powinniśmy płacić za coś takiego? W podatkach oczywiście i ten.
1: No ale zdajmy sobie sprawę, ile w zamian zyskujemy. Miasto, które staje się atrakcyjne, przyciąga tak zwaną klasę kreatywną, czyli ludzi zdolnych, którzy inicjują kolejne przedsięwzięcia, nie tylko kulturalne, ale gospodarcze, polityczne, wszelkie inne. Nie wiem, rośnie cena mieszkań, zyskujemy na każdym kroku. Miasto zyskuje kolejne pieniądze od chociażby z tego powodu, że w tych kolejnych wydarzeniach uczestniczy coraz więcej osób i nie wiem, kupują tu najrozmaitsze rzeczy albo płacą podatki. Tak się dzisiaj rozwijają ośrodki miejskie. Tak i tylko tak. W związku z powyższym albo decydujemy się na to, żeby być miastem i rozwijać się jako aglomeracja miejska ze wszystkimi konsekwencjami tego, czym jesteśmy, albo powtórzmy za Franceskim. Ostatni gasi światło.
0: I o tym mówił profesor, doktor habilitowany Przemysław Rottengruber z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę dobrego dnia. 17 minut po godzinie 9.

zmiana społecznie. Następuje faza manii bądź hipomanii. Środowisko zostaje pędzone w dalszy chaos. Osoba w takim stanie jest bardziej skora, aby podejmować się niebezpiecznych zachowań, takich jak dawanie gazu do dechy w samochodzie, czy ryzykowne zachowania seksualne. Osoby w otoczeniu chorego mogą się wtedy zmagać z rosnącym poczuciem bezsilności. W przypadku osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline mamy do czynienia z trochę innym profilem zachowań. Najbardziej typowe dla niego będzie posiadanie problemu z tworzeniem przeważnie burzliwych i niestabilnych relacji z innymi ludźmi. Takie osoby będą odczuwały olbrzymi lęk oraz strach przed samotnością. Będą one okazywać znaki dużego przywiązania do drugiej osoby, jednak w momentach trudnych reagować będą dużą złością czy wręcz agresją. Osoba ta jednocześnie dąży do sprzecznych w sobie celów. Będzie odczuwała strach przed opuszczeniem, ale też obawiała się zbytniego zrośnięcia się z drugą osobą. I właśnie ta sprzeczność będzie wprowadzała ją w skrajności emocjonalne. Osoby z tym zaburzeniem też często wykształcają duże zdolności manipulacyjne i starają się sterować innymi, często nie zważając na ich emocje. Pacjentami cierpiącymi na te jednostki chorobowe w obu przypadkach stoi duże wyzwanie. Gdy mówimy o chorobie efektywnej dwubiegunowej, mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, w której ryzyko nawrotów jest szacowane nawet na 100%. W ciągu życia chorego dochodzi do około 10 epizodów, gdzie za każdym razem trudno przewidzieć dalsze losy osoby chorej. W tym miejscu bardzo ważne jest leczenie, które jest w stanie pomóc takiej osobie dobrze funkcjonować. Gdy mówimy o zaburzeniu borderline, wraz z wiekiem możemy spodziewać się zmniejszenia nasilenia objawów. Dlatego też ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia, które zwiększa szanse na skuteczne zmodyfikowanie schematów zachowań chorego. Warto też podkreślić, że mimo tego, że w obu jednostkach chorobowych mamy do czynienia z dużymi wahaniami pomiędzy skrajnymi stanami emocjonalnymi, różnią się one częstotliwością zmian, jak i też jakością odczuwanych emocji. W HAD mamy do czynienia z dwoma biegunami, depresją i manią, natomiast osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline zwykle balansują pomiędzy smutkiem a złością. Obie jednostki chorobowe będą również różniły się sposobem leczenia. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej podstawą leczenia są leki. Natomiast psychoterapia to metoda dodatkowa. Natomiast spotkamy się właśnie ze stawianiem na psychoterapię, a farmakologia będzie odgrywała bardziej drugoplanową rolę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Arek
3: z zespołu Madame Affaire.
0: Autopromocja.

0: ciągnie ten temat też latami co najmniej, że to mają remontować i nie remontowali, w końcu mają remontować faktycznie.
1: Pierwszy dzień września to jest moment, kiedy Palmiarnia Poznańska nie będzie już dostępna dla zwiedzających, moi drodzy. Prace zostały podzielone na etapy, no i pod koniec roku 2028 część pawilonów, ale od strony ulicy Matejki zostanie ponownie otwarta. Jeżeli chodzi o całość, no to rok 2030 za 2030 to jest już za 4 lata.
0: Już? Mówisz? Już dla mnie to bardziej za dopiero, ale no faktycznie...
1: Tak mówiąc o tym 2030, rozumiem. To miałem chyba bardziej wrażenie w mojej głowie, że to za 10 lat, ale czas biegnie.
0: No jesteśmy bliżej 2050 roku niż 2000.
1: I już. O tym minie mów. Tak, zastanawia mnie, szczerze mówiąc, jaki projekt jest na wykonanie tych prac, bo tak patrząc, no właśnie, mówię, bardziej zewnętrze palmiarni zwiedzałem niż wnętrze. Patrząc na zewnętrze aktualne, to ta palmiarnia dla mnie jest piękna. Mm-hmm. Naprawdę.
0: Ma swój klimat, zdecydowanie.
1: Ma swój klimat i to, że widać z zewnątrz, mm-hmm, to, co jest w środku, jak to pięknie się wkomponowuje w wielu miejscach dookoła palmiarni, w to, jak wygląda w tym miejscu miasto, to mi bardzo, bardzo odpowiada i się zastanawiam właśnie, w jakim kierunku wykonawcy tego remontu pójdą. Wizualizacje są udostępnione, mm-hmm, no ale wizualizacje to są zawsze wizualizacje. I potem, jak dochodzi i przychodzi co do czego, to często to, co zostanie wybudowane albo to, co zostanie wyremontowane, od tych wizualizacji w jakiś sposób odbiega. No tak samo będzie na przykład z nowym budynkiem Teatru Muzycznego w Poznaniu. Mm-hmm. Były wizualizacje pierwsze, były plany pierwsze, no a potem to się wszystko znowu pozmieniało. Jest już zupełnie inaczej, niż miało być na samym początku. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu z palmiarnią. No, miejmy nadzieję, że ten klimat, który jest, również zostanie zachowany. Ja mam taką nadzieję przynajmniej.
0: W praktyce często to wygląda inaczej, no ale miejmy nadzieję, że jednak właśnie ten charakter palmiarni zostanie niezmieniony, ewentualnie unowocześniony, może w ten sposób. No szyby jednak muszą być.
1: Szyby muszą być. I szyby będą dobre, miejmy nadzieję, i podwozie też będzie dobre, miejmy nadzieję, no bo na ten moment to wyremontować trzeba. Moi drodzy, przypominamy, do 1 września to jest ten moment, kiedy palmiarnię poznajemy.

0: Interpelację dotyczącą rozpoczęcia pracy nad uzyskaniem decyzji środowiskowych dla trzeciego i czwartego etapu trasy tramwajowej na Naramowice.
1: Są w planach też kolejne etapy, które wydaje mi się nie są tak zaawansowane jak to projektowanie etapu drugiego, ale etap trzeci, który prowadzi już bardziej na północ, czyli w stronę Radojewa, czy też etap dokładnie czwarty, który prowadzi na wschód do nowo powstających osiedli od tej obecnej trasy.
0: Mówił radny Andrzej Prędka. Interpelacja została złożona 11 sierpnia. Prezydent miasta Poznania ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi od dnia jej wpływu. I to już było wszystko w tym serwisie i wszystko, jeżeli chodzi o serwisy informacyjne na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszamy jutro od 6.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Na zegarach 10.01. Droga Kuro, zapraszamy.

0: 18 dzień sierpnia mamy w kalendarzu, moi drodzy, to wtorek, godzina 10 wybiła na zegarku.
1: Najważniejsza informacja to...
0: 3 dni do weekendu nam zostały.
1: Ilona, Helena, Nela, Lena, Laura, Jan, Piotr, Klara, Eryk, Bogusław, Bronisław, Paula, Ludwik, Eryka, Sancja, Włodzimir i Firmin. Najlepszego życzymy z okazji imienin.
0: Żołędzie pełne i białe, przyszłe lato, doskonałe to przysłowie numer 1, a przysłowie numer 2?
1: Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No przecież, że tak w odpowiedzi na to, kto się wybierze w piątek na Mad Maxa, no musimy jeszcze przejrzeć te wszystkie informacje, te wszystkie święta od was, no i wybierzemy zwycięstwo. On może oczekiwać, czy ona może oczekiwać w swojej
0: wejściówki.
1: Tak jest.
0: SMS-em po skończonej audycji, moi drodzy, więc telefony w dłoni i czekajcie na odpowiedź do nas. Tym samym dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami od godziny 6.30. Daria Kamrowska odpowiedzialna była za realizację programu.
1: Aleksander Szwarc za serwisy informacyjne. Przed mikrofonami Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński.
0: Dziękujemy wam bardzo serdecznie, a na sam koniec żegnamy się jeszcze kartką z kalendarza. Rok 92 to urodziny Darii Zawiałow. Z tego powodu gramy coś prawie z początku kariery. To hej, hej. Dobrego dnia wam życzymy. Do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: kolejne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

0: pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
1: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze.

filmu Alto z miłości do architektury. To dokument o życiu i twórczości Alvara Aalto, jednego z najwybitniejszych architektów XX wieku. Poprzez archiwalia film prowadzi przez architekturę modernistyczną, pokazując projekty, które zmieniły współczesny design. To nie tylko opowieść o sztuce, ale i o partnerstwie i pięknie tworzenia. Seans o 20:30 na placu

0: wtorek, godzina 22.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Pali się
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert Na Falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

understand. Snow drives by the foot that's slow.

0: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

0: Hurtownia w Radiu Afera.
1: Witajcie, witajcie, kochani. Dzisiaj wtorek, 18 sierpnia.

0: wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.

o tutaj też takiej tematyce kosmicznej. No a tutaj Dominika w swoim utworze, jakby nie patrzeć, no też zawarła taki charakter metaforycznej podróży kosmicznej. No i nie mówiłbym tak bez kozery, no bo jednak są tam słowa o locie w stronę gwiazd, choćby.

tej oraz przejazdu dla samochodów. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo optymistyczna wiadomość i miejmy nadzieję, że takich bardzo na plus informacji będzie za niedługo jak najwięcej dane nam usłyszeć. A tymczasem rozkoszujcie się naszą muzyką. Teraz czas na Ellie Gravehearta i Hissing in Blues.

tak sobie patrzę, 28. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Myślę, że niektórzy z was pamiętają. Wówczas Otylia Jędrzejczak, bardzo młodziutka, w wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym zdobyła pierwszy polski złoty medal olimpijski w pływaniu. To był nasz naprawdę bardzo udany debiut, jeżeli chodzi o basen, no bo Otylia zdobyła tam jeszcze kilka medali z tego, co pamiętam. No więc naprawdę to było coś. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze kalendarium muzyczne, to słuchajcie, w 2006 roku odbył się pierwszy OFF Festival. Trwał do 20 sierpnia. To było na kąpielisku Słupna w Mysłowicach. No i tam wystąpiło naprawdę szerokie grono wykonawców, bardzo znanych. No między innymi Legionerka, Strachy na Lachy, Jacek Lachowicz, czy między innymi T-Love. No i właśnie z tego względu to jest główny powód, dla którego dzisiaj dla was T-Love i Chłopaki nie płaczą.

Dnia. Kaponiera również świeci się na czerwono. Nieciekawie również wygląda sytuacja na Niestachowskiej, ale i na obwodnicy dłużej Postoicie, zwłaszcza tutaj na węźle Poznań-Komornikiej, bo tam, przypomnijmy, trwają właśnie prace z wymianą nawierzchni. No i też trzeba tutaj napomknąć, że kolejny węzeł Poznań-Luboń, tutaj też musicie liczyć się ze sporymi utrudnieniami. A zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko wam życzyć cierpliwości, drodzy kierowcy. No i miejmy nadzieję, słuchajcie, że będzie jeszcze pięknie, zobaczycie, i mam nadzieję, że doczekamy się, że w naszym mieście nie będzie aż takich utrudnień. No ale słuchajcie, żeby były dobre drogi, doskonałe nawierzchnie, no to musimy troszeczkę pocierpieć, ale miejmy nadzieję, że to minie. Słuchajcie, no wszystko w sumie kiedyś mija, więc myślę, że remonty również damy radę.

0: mieście krzyk. My ukryty w mieście krzyk. My ukryty w mieście krzyk. My.
1: A teraz czas na naszą drogę.

jak to władze tutaj ZDM-u nazwali, przez pana Bohomaza. No i właśnie odnośnie tego apelu tutaj chciałem wam przytoczyć ich ten cytat, bo tak właśnie przedstawiciele ZDM-u wyrazili się wprost do tego właśnie artysty w cudzysłowie. Drogi artysto, choć pozostajesz dla nas bezimienny, to nazwiemy cię imieniem twojego dzieła, czyli Bohomaz. Jeżeli naprawdę uważasz, że twoje dzieła powinny być częścią miejskiej przestrzeni, zachęcamy do ujawnienia się. Chętnie damy ci pędzel i farbę, żebyś odnowił zabrudzone ławki. Z ochotą wskażemy tobie również miejsca, gdzie można legalnie malować po miejskiej infrastrukturze. Koniec cytatu. No i władze tutaj podkreślają, że w mieście od lat działa program pod tytułem Poznań promuje sztukę, nie wandalizm. No i w ramach tego programu do dyspozycji właśnie artystów są przeznaczane wybrane wiadukty, mosty czy ściany, gdzie można właśnie legalnie sobie takie graffiti tworzyć. No i z tej możliwości, trzeba podkreślić, korzystają osoby, które no, potrafią zamienić szarą ścianę w coś naprawdę bardzo wyjątkowego. No nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć, że właśnie pan Bohomaz ujawni się.

0: Tere, jak uchronić się przed rakiem skóry?
1: Nie wychodzić z domu?
0: Nie. Teoretycznie to też jest jakiś sposób, ale wymyślono coś lepszego.
1: No dobra, chyba wiem, co powiesz. SPF.
0: Tak, krem SPF, ale jak myślisz, co się kryje za tymi trzema literkami?
1: Ojejku, no dobra, pewnie sun. To pewnie protect. No i może F jak czynnik, czyli faktor?
0: Perfekcyjnie. No, tak jak z nazwy wynika, to jest krem, który ma na celu chronienie nas przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego. Ale tutaj jest jedno ale. Promienie słoneczne zawierają w sobie trzy rodzaje promieni. Jest promień UVA, UVB i UVC. Z czego na UVC nie będziemy się nad nim skupiać, bo nie dociera do powierzchni Ziemi, bo jest pochłaniane przez warstwę ozonową.
1: O, no proszę. Czyli jedno mniej, można powiedzieć. No a co z UVA i UVB w takim razie?
0: Jeżeli chodzi o UVA, to jest to około 95% i jest to najgroźniejsze promieniowanie, bo przenika głęboko do skóry. Może powodować fotostarzenie, czyli wiadomo, powstawanie jakichś zmarszczek, przebarwień i może doprowadzać właśnie do mutacji naszego DNA, prowadząc do nowotworzenia. Jeżeli chodzi o UVB, to jest około 5%. To właśnie ono powoduje powstawanie tych widocznych zmian na skórze, czyli oparzeń słonecznych, zaczerwienień, ale oczywiście też powoduje uszkodzenie DNA. I tu pojawia się problem z tymi naszymi marketowymi SPF-ami.
1: Czyli co masz na myśli?
0: Większość SPF-ów w markecie chroni cię tylko przed jednym typem, czyli przed UVB. A warto chronić się przed obydwoma typami. W azjatyckiej kosmetyce od lat stosuje się filtry łączące działanie chroniące zarówno przed UVA, jak i UVB. I dopiero niedawno u nas zaczęto mówić o większym stopniu o wpływie UVA na wygląd naszej twarzy.
1: A jak mogę się dowiedzieć, czy mam do czynienia z kremem, który też mnie chroni przez UVA?
0: Najważniejsze jest opakowanie, bo na opakowaniu kremu, który będzie cię chronił przed tym promieniowaniem UVA, znajdzie się najczęściej UVA zakreślone w kółeczko, ale też bardzo często, tak jak na przykład na moim kremie, znajduje się napis PA, na przykład z czterema plusami. Czym więcej plusów, tym większa jest ochrona przed po prostu promieniami słonecznymi.
1: O, dobra. No to fajnie. Teraz już wiem, na co zwracać uwagę.
0: Ale to jeszcze nie koniec. Możesz spotkać się z określeniami SPF 20, 30 i 50. SPF 20 to zdecydowanie za mało. Według Fundacji Raka Skóry rekomendowane jest używanie filtru co najmniej 30. Ale trzeba pamiętać, że przy długiej aktywności na słońcu, jasnej cerze, kuracji retinoidami, na przykład takim izotekiem, warto wtedy stosować SPF 50.
1: A kiedy i jak powinniśmy nakładać krem? Bo myślę, że to też jest dość ważna kwestia. Niestety nie każdy może zdawać sobie z tego sprawę.
0: Trzeba pamiętać, że promieniowanie słoneczne dociera do naszej skóry nawet w zimę, czy też w pochmurne dni, zwłaszcza UVA. Śnieg też odbija promieniowanie i może doprowadzać właśnie do poparzeń słonecznych, co jest dosyć dla nas nielogiczne, ale naprawdę jak byłam na wyjeździe w górach w majówkę, to się tak spaliłam. Więc definitywnie stosowanie SPF-ów przez cały rok może być dla ciebie korzystne, zwłaszcza jeżeli chcesz zachować długo młody wygląd twarzy.
1: No pewnie.
0: A jeżeli chodzi o aplikację, zaleca się aplikację 15 minut przed wyjściem z domu oraz reaplikowanie kremu co 2-3 godzinki. I jeżeli chodzi o ilość, to najlepiej wycisnąć krem na długość dwóch palców wskazującego środkowego i to jest taka ilość, która powinna ci starczyć, aby posmarować twarz i szyję.
1: O, super. Nie wiedziałam wszystkich rzeczach, które tutaj mówisz. Bardzo ciekawie się tego słuchało. Mam nadzieję, że również były to ciekawe rzeczy dla naszych słuchaczy. A my dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

0: A teraz słuchajcie, kolejna dobra wiadomość, no bo od środy, czyli już od jutra, będzie można korzystać z poznańskiej pływalni, a mowa tutaj o pływalni miejskiej na Winogradach, która wznawia swoją działalność tuż po przerwie technologicznej. No i tutaj ważna informacja, klienci będą mogli korzystać z tego basenu na Osiedlu Zwycięstwa codziennie w godzinach od 6 do 22. Ta przerwa trwała, tak tylko przypomnę, od końcówki lipca, bo 27. No i wówczas przeprowadzono prace konserwacyjne. Teraz dzięki tym pracom konserwacyjnym basen naprawdę będzie mógł znowu działać w niezawodny sposób. I tak tylko na marginesie dodam, że wyobrażacie sobie, w tym sezonie pływalnię miejską na Winogradach odwiedziło ponad 200 tysięcy klientów. Także naprawdę liczba, która robi wrażenie.
1: Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające.

0: 14 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: O, kultura, to tutaj.
5: Wejdź pierwszy.
4: Nie, ty wejdź pierwszy.
6: Wejdzie.
7: Godzina 18, a wtorkowy wieczór z Radiem Afera oczywiście staje pod znakiem kultury, sabotażem kulturalnym. Ostatnie tygodnie lata proszą nas o spędzenie czasu, myślę, w sposób właśnie kulturalny, więc my w dzisiejszym sabotażu mamy dla Was kilka pomysłów.
8: To jest w ogóle idealna sytuacja, bo mamy same zapowiedzi, więc wszystko przed Wami. Jeżeli to posłuchacie, to może zapraszamy na wszystko, o czym się opowiemy. A o czym powiemy? Zaczniemy od rozmowy z Szymonem Bojdo, który jest ze Stowarzyszenia Wildzianie, który jest organizatorem Festiwalu Żupańskiego, który rozpoczyna się już od poniedziałku. Potem powiemy o targach sztuki alternatywnej Obiekt Fest Lato i potem o spotkaniu autorskim z Alicją Megiewicz wokół jej książki poetyckiej Wykrzyknik Twarzy, a na koniec o portalu Film Festiwal. I wszystko dopiero się wydarzy.
7: Dopiero się wydarzy i już teraz z tego miejsca na Was zapraszamy Was na to wszystko, a przed nami już niedługo rozmowa z Szymonem Bojdo.
8: Realizuje nas Grzegorz Nowacki.
7: A z mikrofonów mówią do Was Alicja Sperkowska
8: i Bartosz Czyżyk.

może stanąć na głowie. A ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.

0: dookoła tego tematu w każdym razie. Można przyjść, zebrać drużynę, zagrać i wygrać bardzo fajne nagrody, które można zrealizować na barze.
1: Ta literatura wybrzmiewa na różne sposoby, bo dzień później, dwa dni później, bo w piątek w studiu Chaos Wilda odbędzie się na przykład slam poetycki.
0: Slam poetycki to jest właściwie nowa propozycja. W zeszłym roku zrobiliśmy pierwszą edycję, pytano nas o drugą. Slam poetycki imienia Tomka Genowa, poznańskiego pisarza, poety, slamera również, który niestety odszedł od nas, ale pamiętamy o nim nie tylko przez mural z jego wierszem, który się mieści na Wildzie, ale też po prostu dla wielu z nas był przyjacielem i chcemy kontynuować tę tradycję, którą on wprowadził również slamu. To on rozwijał jakoś ruch slamowy w Poznaniu, ale jeszcze dzień wcześniej możemy powiedzieć taki humorystyczny tytuł: lepiej kijem mieszać ciasto niż bez farby wyjść na miasto. To jest pomysł Paty Czaka, naszego wildeckiego performera i muzyka i w ogóle osobowości, który też przygotowuje szablony i uczy nas, jak odbijać je właściwie na wszystkim, a szczególnie na torbach i koszulkach. Można przyjść ze swoją i sobie tak namalować coś charakterystycznego dla siebie.
1: To jeszcze może o sobocie, która jest intensywna, ale może co byś wybrał jako najważniejsze, albo może dla ciebie najbardziej ekscytujące z soboty, w której wydaje się, że odbędzie się najwięcej, bo od 11 do 20 coś można wybrać co chwilę.
0: O 20.30 to jest ostatni punkt, kiedy zagra Wiraszko. Nie wiem, ile będzie grać, więc myślę, że do ciszy nocnej. W każdym razie dla mnie najważniejsze, tak jak wspomniałeś, festiwal Żupańskiego ma taki literacki wydźwięk i spotkania autorskie z Antoniną Tosiek, z Maciejem Płazą, który wydał wspaniałą książkę o Poznaniu. Taka rzadka rzecz, że powieść ma swoją miejsce akcji w Poznaniu. I jeszcze Marta Hermanowicz, to jest właściwie w nazwiskach autorów taki top. Udało nam się zgromadzić bardzo ciekawych autorów. Będą to na pewno bardzo ciekawe spotkania. Będziecie mogli też kupić ich książki. Będziecie mogli zebrać autograf i w ogóle, tak jak powiedziałem, to jest taki festiwal bardzo sąsiedzki, przyjacielski, więc będziemy blisko siebie. Będzie tam ten kiermasz książek, sąsiedzka garażówka. Szczególnie zapraszamy dzieci z zabawkami, książkami, czymkolwiek można się wymienić. Będzie parę wydawnictw z ciekawymi tytułami, no i miejmy nadzieję, że będziemy mieli po tej sobocie siłę na to, co będzie się działo w niedzielę.
1: Więc teraz dla podsumowania, od poniedziałku do niedzieli, gdzie? Na Wildzie. Czy jest jakieś serce, albo jakieś takie może klubo-festiwalowe, takie miejsce centralne?
0: Ta sobotnia impreza dzieje się na placu Marii Skłodowskiej-Curie. To jest takie najbardziej charakterystyczne. W niedzielę spektakl teatru Biuro Podróży Eurydyka w parku Jana Pawła II. Dużo rzeczy dzieje się w Murale Cafe przy ulicy Pańskiego 7, pierwszy wernisaż w farbach, ulica Niedziałkowskiego 30 i studio Chaos Wilda. To piątek, 28 czerwca, róg 28 czerwca Kosińskiego. Tak najłatwiej opowiedzieć o tym miejscu.
1: Myślę, że będziecie nie do przeoczenia, więc pozostaje zaprosić słuchaczy, dlaczego warto przyjść.
0: Tak, będziemy nie do przeoczenia, bo państwo nie widzą, że ja jestem ubrany cały na różowo i nasz plakat jest w ogóle różowo-zielono-żółty. Także naprawdę nie da się nas przeoczyć. Warto przyjść, bo jest różnorodnie, bo można znaleźć coś dla siebie w tym bogatym programie. Ale też po to, o czym mówiłem, widzę też, robimy klub książki co miesiąc. Ludzie bardzo potrzebują spotkań z literaturą, z książką, jakiegoś takiego namysłu, ale też spotkań ze sobą, żeby ze sobą porozmawiać. Tu mamy cały tydzień, można każdego wieczoru jakoś ciekawie spędzić czas z ludźmi, których może warto poznać, jeżeli jest się z Wildy, ale nie tylko, i zadzierzgnąć też jakieś więzi.
1: I na to idealnym miejscem jest Festiwal Żupańskiego od przyszłego poniedziałku do niedzieli na Wildzie, o którym opowiedział mi ze Stowarzyszenia Wildzianie Szymon Bojdo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy typ w brudnym stroju roboczym, chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki, dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodryjny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle, wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Mam nadzieję, że jest to, znaczy tak staramy się też właśnie wybierać zawsze ten spektakl taki na początek uderzeniowy i na koniec taki, który też świetnie podsumowuje cały festiwal, więc myślę, że ten program jest przemyślany właściwie dla widza tak, żeby go dobrze wprowadzić w cały charakter festiwalu, żeby chciał brać udział w dalszych wydarzeniach. To są też spektakle przemyślane już rok wcześniej, to nie są zupełnie gdzieś przypadkowe, tak? Tylko są grupy zawsze zapraszane przez nas.
1: Już w środę, właśnie po spektaklu, będzie się ta scena otwarta.
0: Pierwsza scena otwarta. Tak, będzie ona prowadzona przez aktora, kompozytora, kulturoznawcę Artura Kamińskiego, który będzie dbał o to, żeby żadne pytanie nie uciekło gdzieś bokiem. Także też jesteśmy przekonani, że będzie to bardzo ciekawe, intensywne spotkanie.
2: Tutaj chciałam też zapytać o to, czy tutaj mamy taki spektakl jak Przygody Kropli Wody. Czy to jest ten spektakl połączony z warsztatami dla dzieci, tak?
0: Też, jak każdy właśnie spektakl dla dzieci. I to jest spektakl Adama Walnego. Walny Teatr, po których zapewne widzowie będą mogli po prostu wejść na scenę, dotknąć, pojawić się w tej bajce właśnie, którą wcześniej będą mogli oglądać.
2: Tutaj bardziej komentarz niż pytanie. Zaraz ci, Bartku, tutaj pozwolę zadać pytanie. Chciałam tylko powiedzieć, że wydarzenie to Festiwal Teatrów Podwórkowych. Według mnie to jest idealny sposób na poznanie Poznania od tej strony teatralnej i właśnie dla widzów w każdym wieku. Także jeżeli tak jak ja jesteście może trochę bardziej nowi w Poznaniu, to ja zachęcam. W zeszłym roku na pewno pozwoliło to mi trochę na takie zaangażowanie się w miasto z tej strony bardziej artystyczno-teatralnej. Bartku?
1: Mnie bardzo ciekawią animacje sensoryczne z dziećmi. Jak one wyglądają?
0: To jeszcze jest, troszeczkę jest tajemnicy w tym, bo projektuję te zajęcia właśnie Aniela Kokosza z Collect Touch. Na pewno będą tam animacje właśnie z jej IntiBug. To jest jej projekt właśnie takich obiektów sensorycznych. One będą też powiązane ze spektaklami w jakiś sposób, które wcześniej się odbyły. Będą się odnosiły do tego i będą to animacje, które będą łączyć ruch, taniec i plastykę.
2: Zachęcamy was więc do odkrycia tego rąbka tajemnicy, o którym Martyna mówi.
1: Szczególnie, że mam wrażenie, że patrząc nawet po tytułach spektakli, one są bardzo różnorodne tematycznie. Nie ma takiego wrażenia, że jest motyw przewodni.
0: Nie, nie mamy motywu przewodniego, nigdy nie mieliśmy, nie mamy zamiaru mieć. Zawsze wybieramy spektakle, którymi po prostu chcemy się podzielić z widzami.
2: I myślę, że to jest piękny poniekąd temat przewodni. Jeszcze teraz dla przypomnienia, Martyno, kiedy, gdzie możemy spodziewać się właśnie Festiwalu Teatrów Podwórkowych?
0: Tak, zaczynamy 26 sierpnia o 20:30 na dziedzińcu Baletówki, tak, czyli Liceum Ogólnokształcącego Baletowego przy Starym Rynku. Później przeniesiemy się do Liceum Świętej Marii Magdaleny. To jest nowe miejsce na mapie naszego festiwalu. Tam odbędą się spektakle wieczorne i o 11:00 dziecięcy spektakl. Następny dzień, czyli piątek, to jest Paderek, z którym już drugi rok współpracujemy. I tam również będą właśnie spektakle i dla dzieci, i dla widza dorosłego. I sobotę i niedzielę kończymy w naszym najdłużej z nami współpracującym miejscu, czyli Biblioteka Uniwersytecka, dziedziniec oczywiście biblioteki. Także zapraszamy serdecznie.
2: I my również bardzo zapraszamy. Zapominalskich zachęcamy także do odwiedzenia strony na Facebooku. I dziękujemy jeszcze raz bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, zapraszam.

0: zarówno dorośli, starsi widzowie, jak i dzieci.
1: Ja też bym będę płakał, gdybym to zobaczył. Festiwal jest krótki, ale intensywny, od 21 do 23. I jak słyszę te tytuły, to myślę, umiem sobie zarysować od razu, jaki jest klimat wykuratorowany poprzez dobrane filmy, bo te klasyki są takie, że od razu czujesz, że to jest fantazy. Nawet jeżeli się ich nie zna, to każdy zna ten tytuł, albo zna nawet kadry. Widziałaś E.T.
2: Znasz E.T. Znam E.T.
1: Byłaś na rowerze z E.T. Leciałaś do Księżyca z E.T.
2: Tak, tak, tak. I prawda jest taka, że może nie wszystkie widziałam filmy, o których tutaj też mówił Jakub Turkiewicz, ale o wszystkich słyszałam, więc to jest dobra okazja, żeby poznać się bliżej z tymi znanymi tytułami.
1: Tak, jest to, będzie to odbywało się w kinie Muza, Pawilonie i na Starym Rynku, ale właśnie, już wspomniałaś o tym, że będą wydarzenia też nie tylko filmowe.
2: Dokładnie, nie tylko.
1: Ale o tym nam powiedział też gość.
2: Więc niech powie więcej.
0: Będą bardzo ciekawe dyskusje, bo jak mówiłem, chodziło tutaj o nakreślenie pewnej historii, fantastyki, a nie da się tego zrobić tylko i wyłącznie pokazując filmy, więc zaprosiliśmy gości. Są to osoby, które brały udział w powstawaniu fandomu fantastycznego, które doświadczały tego zjawiska, jakim jest to wielkie zainteresowanie, a nawet nie bójmy się tego słowa powiedzieć, miłość do fantastyki. Będą znawcy kina, jak Tomasz Raczek na przykład, ale będzie też wspaniały koncert Marka Bilińskiego, który zdefiniuje atmosferę tego całego festiwalu.
1: Ale też dziwiłaś się mojego szoku właśnie, kiedy słuchaliśmy tej wypowiedzi. Tomasz Raczek. Ja się podekscytowałem Tomaszem Raczkiem. Ikona dla, myślę, dla ludzi studiujących filmoznawstwo i nie tylko. Jest to świetny krytyk filmowy i bardzo ważny krytyk filmowy.
2: Jest to świetny krytyk filmowy, tak. Też byłam, miałam okazję być na rozmowie, tutaj też na Łamie organizowanej, ale ja się, Bartek, zdziwiłam, że tu jest mowa o koncercie, który jest związany z naszym konkursem. Więc tutaj przypominamy, zachęcamy do wzięcia udziału.
1: Do godziny 19 to trwa, więc dziękuję, dziękuję, że to powiedziałaś. I teraz tak, jest to festiwal fantazy i ja myślę, że fantazy to jest taki trochę taki grząski grunt, bo niektórzy myślą, że to może być dla dzieci, niektórzy myślą, że to jest taka nisza dla na przykład takich osób starszych, które właśnie kojarzą te klasyki. I teraz jest pytanie, do kogo to jest skierowane, twoim zdaniem?
2: Ja myślę, że każdy może być nerdem i do tego...
1: Tak. I nie trzeba być nerdem, nie trzeba być nerdem.
2: Nie trzeba być.
1: I miałem nadzieję właśnie, że to powiesz, ale na to też mamy odpowiedź.
2: Na to też mamy odpowiedź.
0: To wydarzenie ma charakter popularyzatorski, a zatem z jednej strony chcemy tutaj dać zapalonym miłośnikom fantastyki to, co lubią i czego potrzebują, ale chcemy też zaprezentować atrakcje widzom, którzy do tej pory nie interesowali się fantastyką, a po prostu kochają kino, oraz ludziom, którym być może w innych warunkach nie przyszłoby do głowy, żeby obejrzeć film fantastyczny, ponieważ no, nie do końca to jest zjawisko też znane. Często błędnie się identyfikuje fantastykę jako jakieś niemądre opowiastki o zielonych ludzikach. Myślę, że przy okazji jakiegoś wyjścia rodzinnego te osoby będą miały szansę zobaczyć, jak to zjawisko jest wartościowe.
1: I to było bardzo ważne zdanie. I ja bym powiedział do Alicji, niech fantazy będzie z nami.
2: Niech fantazy będzie z nami.
1: Od 21 do 23 sierpnia. Gdzie?
2: Gdzie? Trzeba wejść do portalu, ale gdzie, Bartku, przypomnij?
1: Usłyszmy zaproszenia dla słuchaczy.
2: Tak, ja też potrzebuję.
0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na nasze wydarzenie, którym jest Portal Film Fest, festiwal filmowy, pełen atrakcji, pełen bardzo ciekawych rozmów, interesujących gości, wspaniałej atmosfery, którą podkreśli muzyka Marka Bilińskiego, bardzo ciekawych filmów. Jest to forma spędzenia czasu z jednej strony przyjemna, z drugiej bardzo wartościowa, a zatem spotkajmy się w sierpniu w Poznaniu.

0: jej twórczości opowie więcej Bartosz.
1: Alicja jest znaną poetką już w środowisku literackim, ponieważ publikowała w wielu czasopismach ogólnopolskich, takich jak Twórczość czy Dwutygodnik. Była także nominowana do Nagrody Głównej dwukrotnie w konkursie poetyckim dużego formatu na wydanie książki, natomiast jej książka ukazała się w wydawnictwie Ostatnia Sobota Lata.
2: Nam pozostaje zaprosić, bo ostatnia sobota lata, bo 21 sierpnia o godzinie 18 w Łazędze Poznańskiej, ale jednak niech zaprosi Bartosz Dubała.
0: Tak.
1: Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie autorskie z Alicją Rejgiewicz wokół jej książki Wykrzywnik twarzy. Spotkamy się 21 sierpnia, to jest piątek, o godzinie 18 w atelier Łazęga Poznańska. Spotkanie poprowadzę ja, czyli Bartosz Dubała.
2: Na spotkanie, które poprowadzi Bartosz Dubała, zapraszamy do Łazęgi, a ja jeszcze przypominam o konkursie, który trwa do godziny 19, ponieważ mamy dla Was pojedynczą wejściówkę na koncert Marta Bilińskiego w ramach festiwalu, więc portal Film Festival, więc zapraszamy do SMS-owania na 7148 afera, imię i nazwisko i co kojarzycie z portal Film Festival. I zapraszamy, czekamy na Wasz SMS do 19 i za chwilę wracamy z kolejnym materiałem.

0: to jest wydarzenie, które nie jest jak inne takie targi typu wystawca versus widownia, tylko to jest takie wymieszane, ale też to jest taka przestrzeń na sieciowanie i poznawanie siebie, może nawet networkingowanie.
1: Tak, jest to na pewno stworzone też z myślą o twórcach, nie tylko odwiedzających. Także jeżeli ktoś tutaj słuchających nas jest zainteresowany tworzeniem sztuki alternatywnej z tej strony, myślę, że to jest super okazja do tego, żeby właśnie zapoznać się z tym, jak to działa, jak można wziąć udział w tym targu. Wszyscy będą chętni do rozmowy, tak jak mówią organizatorki. Zachęcamy Was także do odwiedzenia targów nie tylko poprzez, jeżeli chodzi o to, co możecie tam nabyć, ale także chciałabym Wam tu powiedzieć o strefie chillu, gdzie odwiedzający będą mogli odpocząć, wypić coś zimnego. Jest to dobra okazja na też miłe spędzenie czasu w niedzielę.
2: Też zawsze staramy się, bo każdą, tak się do tej pory zdarzało, edycję miałyśmy w innym miejscu, żeby zawsze było to zaplecze przynajmniej gastro w tym sensie, żeby ktoś przyszedł i mógł też po prostu usiąść na kawie, herbacie, czy po prostu spędzić tam dzień, nawet nic nie kupując, ale rozmawiając z różnymi ludźmi i po prostu poznając się nawzajem. No też nastawiamy się bardziej właśnie, jakby działamy oddolnie, nie nastawiamy się na zarobek za bardzo, dlatego mamy w porównaniu do innych targów bardzo niskie ceny za samo wystawianie się, bo chcemy dać po prostu szansę małym artystom.
1: Oprócz tutaj właśnie tego aspektu chillu i odpoczynku w atmosferze pełnej kultury, jesteśmy również ciekawi tego w zasadzie, co będzie wystawiane. Wiemy już, że nie będą to rzeczy do siebie podobne, że jest dużo różnorodności, ale o tym, jaki konkretny rodzaj sztuki będzie dostępny na targach, opowie sama organizatorka.
3: Dużo u nas ludzi jest takich, którzy tworzą w duchu DIY, upcyclingują różne rzeczy, tworzą swoje rzeczy od podstaw, sporo zawsze mamy ceramiczek, tworzą od tej bryły gliny po prostu piękne rzeczy wraz z malowaniem ich, ale są też osoby, które przerabiają istniejące rzeczy. No i całe mnóstwo ciekawych grafików, którzy w jakiś sposób interpretują świat, opowiadają swoim odbiorcom jakieś historie, to co im w duszy gra. I to jest coś, na co zwracamy bardzo dużą uwagę, żeby to było autorskie i żeby było prawdziwe.
0: Udało mi się policzyć nawet, dla osób zaciekawionych, wystawców jest łącznie 36. To jest naprawdę duża liczba, moim zdaniem.
1: Tak.
0: Ale nocny targ jest duży, więc pomieści wszystkich.
1: Nocny targ jest duży, jest też miejscem, w którym warto być, jeżeli, tak jak tutaj przed chwilą słyszeliśmy, macie to w swojej duszy, tą sztukę alternatywną i chcecie właśnie odkryć też Poznań z tej strony, a może też właśnie porozmawiać z wystawcami, bo myślę, że to był ważny aspekt też tego dzisiejszego materiału. My Was również zachęcamy do odwiedzenia Obiekt Fest. Ale lepiej na pewno zrobi to sama organizatorka.
3: Zapraszamy Was 23 sierpnia w godzinach 12-19 na Nocny Targ Towarzyski, na Targi Sztuki Alternatywnej Obiekt Fest. Będzie mnóstwo pięknej sztuki, wyjątkowe wytwory, pogadanki, prelekcje, open deck, miejsce do wypoczynku i fantastyczna atmosfera.
0: O tym powiedziała Martyna Biegała, która razem z Malwiną Mosiejczuk jako inicjatorki, organizatorki i twórczynie Obiekt Festu rozmawiały z naszą redaktorską koleżanką Jagną Mieszkowiak. Zapraszamy Was na udział w festiwalu.
1: No i myślę, widzimy się na miejscu. Jeszcze tutaj, to już niestety koniec naszego sabotażu kulturalnego, tego cudownego czasu, który spędziliśmy wspólnie. Bartku, co dzisiaj robiliśmy, o czym rozmawialiśmy?
0: Zaczęliśmy od rozmowy. Rozmawialiśmy z Szymonem Bojdą, który opowiedział nam o festiwalu Żupańskiego, czyli moim zdaniem najbardziej wildeckim i może najbardziej rozpowszechnionym festiwalu, który będzie można zobaczyć przez cały tydzień tak naprawdę. Potem zostaliśmy w terenie, bo rozmawialiśmy o grze z teatrem podwórkowym, który też jako festiwal zacznie się w przyszłym tygodniu.
1: Tak, oprócz tego pojawił się kolejny festiwal, tym razem związany z filmem, czyli Portal Film Festival. To jeżeli chodzi o miejsce, w którym wszystko się odbywa, jest to Kino Muza, również zachęcamy Was do udziału. I oprócz tego, jeszcze przed chwilką rozmawialiśmy o targach sztuki alternatywnej, czyli Obiekt Fest Festiwal. Zapraszamy Was do zapoznania się z wszystkimi tymi wydarzeniami. One jeszcze na Was czekają. Jeszcze się nie wydarzyły. Wszystko przed nami.
0: A zostając z książkami, które były na Wildzie, to jeszcze będzie spotkanie autorskie z Ejcją Regiewicz wokół jej książki poetyckiej Wykrzyknik twarzy w Łazędze Poznańskiej.
1: Dokładnie. Dzisiaj z mikrofonów mówili do Was Alicja Sperkowska
0: i Bartosz Czyżyk,
1: a realizował nas Grzegorz Nowacki.

Małgola, no i pies, a raczej w innej kolejności pies i Małgola, no to Lody truskawkowe, czyli utwór wydany bardzo niedawno i bardzo taka świeża rzecz, no i pies wraca i to po całkiem długim czasie możemy słuchać nowości, tym razem właśnie z Małgolą, która na co dzień jest w Walii, ale już niedługo będzie można usłyszeć ją w antykwariacie Bukinista, gdzie odświeży jeden ze swoich albumów, który ma już 10 lat. Piękna, piękna letnia piosenka, mimo tego, że za oknem jeszcze tego lata, może nie jeszcze, ale znowu tego lata nie widać, bo weekend był piękny. No to może przynajmniej takie lody truskawkowe można sobie zjeść, mimo tego, że jest zimno, no to co? Są wakacje. Za mikrofonem Marta Nowakowska, realizuje Marta Duszyńska. Dzisiaj jak zwykle posłuchamy sobie tego, co gra w nie tylko polskiej muzyce, ale też zagranicznej. Będzie płyta tygodnia i będzie też konkurs, o którym powiem trochę później. No i podsumujemy Bittersweeta, drugą edycję. Myślę, że coś, czym naprawdę żyje całe miasto, więc już niedługo na antenie z Szymonem Litkę o tym porozmawiam. Ale zanim o tym, no to czas na kolejny utwór. Ciepłe Brejki i Helades połączyli siły w utworze Kwadraty i Trójkąty.

Ciepłe Breaky i Heladys z utworem Kwadraty Trójkąty, który powstał dzięki festiwalowi Off Opera w zeszłym roku. Off Opera to festiwal o ludziach i dla ludzi. Można wziąć tam udział w szeregu warsztatów z dziedzin takich jak muzyka, film, design, sztuki performatywne. I w zeszłym roku były na przykład warsztaty z pisania piosenek. W tym roku Off Opera odbędzie się również już niedługo, także polecam sprawdzić program i zobaczyć. Będzie działo się dużo ekscytujących warsztatów znowu. Jeśli chcecie się jakoś artystycznie, kreatywnie wyżyć, no to Off Opera to jest na pewno to miejsce, w którym można to zrobić. Zapraszam do przeglądania programu. A my dalej w polskiej muzyce. No i teraz posłuchamy sobie utworu Blady Sierp od Rycerzyków z bardzo ładnym fitem.

Rycerzyki ze swoim nowym utworem Blady Sierp. Tutaj pozdrawiam mojego kolegę, który mi ten utwór polecił i po pierwszym przesłuchaniu pomyślałam sobie, to brzmi jak Enchanted Hunters. No i miałam rację, bo można w tym utworze usłyszeć też Magdalenę Gajdzicę z Enchanted Hunters. Właśnie ja bardzo marzę o powrocie Enchanted Hunters, ale to, że rycerzyki wracają, to też bardzo, bardzo fajna wiadomość. A teraz czas na stały punkt programu.

W tym tygodniu gramy dla was album Wypsanej Fiksy. Po obchodach 20. rocznicy wydania albumu Krasa Niesmierna nadchodzi nowy album, a w sumie to już nadszedł ideal. Dzisiaj posłuchamy utworu Bilotoisty.

0: Wiemy o Bittersweecie. Ze mną rzecznik prasowy festiwalu Szymon Lipka.
1: Cześć, cześć. Marta, witam wszystkich serdecznie słuchaczy.
0: No, bardzo fajnie, że nam się tutaj udało spotkać. Tak jak rozmawialiśmy już poza anteną, no to było intensywnie, jest jakieś zmęczenie, więc tym bardziej się cieszę. No i powiedz mi, Szymon, jak to było z Bittersweetem liczbowo? No bo wiemy, że mamy sold out, co jest na pewno bardzo fajną wiadomością. Jak to wyglądało?
1: No, każdego dnia na terenie Parku Cytadela mieliśmy 40 tysięcy osób. To jest wynik naprawdę niesamowity dla nas. Mhm. Jesteśmy przeszczęśliwi oczywiście ze sukcesem frekwencyjnym. Idą oczywiście też ważne lekcje, które na pewno wyciągnęliśmy, ale co do zasady, no, stworzenie tak dużego wydarzenia w Poznaniu jest, myślę, czymś, co na pewno, no, po prostu pokazuje, że to miasto zmierza w dobrym kierunku. To przynajmniej wierzymy, przynajmniej muzycznie.
0: No, to na pewno, patrząc na to, kogo udało wam się zaprosić i co mogliśmy na tym Bittersweecie usłyszeć. Ja się zastanawiam, jak to jest, czy wy szliście w stronę tej edycji z takim myśleniem, że będziemy mieć ten sold out, czy was to zaskoczyło?
1: Nie wiem, czy to jest, no jakby to jest taka wisienka na torcie każdego bookingu, czyli sold out. To jest coś, do czego się dąży, to jest coś, do czego na pewno w jakimś sensie się zmierza. No ale czy nas to zaskoczyło? No nas na pewno ucieszyło zaufanie, jakim obdarzyli nas festiwalowicze, bo bardzo dużo biletów zostało kupionych w tak zwane ciemno, czyli zanim w ogóle podaliśmy pierwszych artystów. Potem wiadomo, że kiedy ogłosiliśmy 31 października Gorillaz, chwilę później ogłosiliśmy 21 Pilots, no to już wtedy poszło, nie? Tak można tak powiedzieć, że faktycznie te dwie nazwy sprawiły, że bardzo szybko się wyprzedał czwartek oraz piątek. Z sobotą było trochę inaczej, no ale myślę, że to też dlatego, że po prostu trochę później ogłosiliśmy Robiego Williamsa.
0: Jasne.
1: Więc ta sobota ostatecznie też się wyprzedała. No muszę przyznać, że to i no zawsze marzysz o tym soldaucie, ale że to się uda zrobić już podczas drugiej edycji, no to było to dla nas co najmniej przyjemnym i naprawdę no po prostu cudownym doświadczeniem. Mm-hmm.
0: No właśnie, bo jeśli jest sold out w drugiej edycji, no to jest już jakaś pewna renoma, którą no musicie utrzymać na trzecią edycję. Tak sobie myślę, czy wy czujecie jakąś presję przez to?
1: To chyba nie jest presja do końca. To myślę, że jest jakaś wysoko wyznaczona poprzeczka, którą po prostu będziemy musieli sprostać. Na pewno uczymy się cały czas. Tak jak powiedziałeś, to była dopiero druga edycja. My cały czas staramy się wprowadzać rzeczy, które mamy nadzieję, że z tym Bittersweetem będą dalej kojarzone. Myślę, że to, co jest dostrzegalne gdzieś tam w social mediach, to to, że naprawdę ludzie doceniają komunikację. W jaki sposób komunikujemy ten festiwal, w jaki sposób rozmawiamy z naszymi uczestnikami, no bo to jest bardzo ważne. To jest dla nas istotne, żebyśmy my nie byli tym takim magicznym, mistycznym bookerem na scenie i tak naprawdę to jedyne, co festiwalowicz dostaje, tylko żebyśmy faktycznie stali obok tych ludzi w trakcie festiwalu i po prostu z nimi jakby razem to przeżywali, razem z nimi rozmawiali. Więc jestem absolutnie przekonany, że ta presja jest, ale jeśli jest, to tylko i wyłącznie motywująca.
0: No właśnie, bo to też jest tak, że Bittersweet kojarzy nam się bardzo z nostalgią i wy też to komunikujecie. Artyści, których zaprosiliście, są też pewnie artystami, o których wy sami marzyliście, żeby ich zobaczyć, nie?
1: No oczywiście, że tak. No, znaczy, to wiesz, jak jest. No, w zespole, powiedzmy, 50-osobowym, czyli takim, jakim liczy Good Taste Production, to każdy tych trzech headlinerów ma pewnie wymarzonych innych. No, ale ostatecznie, kiedy sprowadzasz takie nazwiska, jak chociażby ci headlinerzy, czy to, co działo się też jakby w tej przysłowiowej drugiej linijce, gdzie masz Lord, Major Lazer czy Toma Odela, no to wiesz, że to jest dobry poziom, że to jest coś, co naprawdę może ludzi do nas przekonać i pokazać, że my idziemy w tym właśnie kierunku, który narzuciliśmy sobie rok temu i który po prostu chcemy egzekwować, żeby ta nostalgia jednak, no ta nostalgia tak naprawdę może uderzać do ludzi, którzy nie wiem, 20 parę lat temu zaczynali razem z Robin Williamsem, a może też uderzać do takich osób jak my, którzy pewnie zakochiwali się w muzyce przy Tomie Odelu czy przy Lord. No i to chyba zdaje egzamin.
0: No, to jest bardzo pokoleniowe też. Widziałam rolki z panią, której niestety imienia sobie teraz nie przypomnę. Panią Jadzią, oczywiście. Przepraszam za to, że nie mogłam sobie przypomnieć, ale właśnie, była pani Jadzia. Ja na przykład dzwoniłam do mojej mamy w trakcie Robiego Williamsa, no i też była ta słynna scena z Robim dzwoniącym do mamy jednej z uczestniczek, ale ja się zastanawiam tak od strony organizatora, bo wspomniałeś o tym, że wy też chcecie pokazać, że nie jesteście tym słynnym bookerem, tylko przeżywacie to z nami. Czy wy macie okazję coś obejrzeć?
1: No, to zależy. To zależy od tego, co się dzieje na terenie, to zależy od tego, jaką funkcję sprawujemy. No raczej na całe koncerty nie ma co liczyć. Raczej jeżeli ktoś też na przykład jest na całym koncercie, to prawdopodobnie dlatego, że robi jakieś ważne zadanie i kontroluje na przykład przepustowość w fosie czy coś takiego, więc to jest tak, że coś tam oczywiście, że damy radę zobaczyć. To jest jednak mimo wszystko to błogosławieństwo i przekleństwo pracy przy takim dużym evencie, że jednak jarasz się, bo to robisz, a jednak mimo wszystko, no fajnie byłoby też pójść na taki festiwal po prostu jako uczestnik.
0: Jasne, oczywiście. No właśnie zastanawiam się, jakbyście to... Pewnie fajnie byłoby to zobaczyć tak od pierwszego do ostatniego dnia jako uczestnik,
1: no to
0: nie?
1: Na
0: czasem.
1: Pewno, to na pewno. No to ja osobiście, gdybym był na tym festiwalu, to na pewno bym bardzo dużo między scenami się przemieszczał, bo i na głównej scenie, jak i na tej naszej drugiej, czy nawet i trzeciej, a może i czwartej byś coś się dla mnie znalazło, więc...
0: A może i DJ set Grubsona nawet,
1: o, no, może i DJ set Grubsona, albo Brodka tańcząca również w jednej ze stref. No, no tak, no jest po prostu, dzieje się dużo na takim festiwalu. I myślę, że każdy z nas robi to przede wszystkim dlatego, że kocha muzykę, i jeżeli byśmy nie kochali tej muzyki, to wątpię, że mielibyśmy tak dużo w sobie samozaparcia, żeby to po prostu dalej ciągnąć.
0: No właśnie, wspomniałeś o tych strefach i to też jest tak, że w tym roku na różnych strefach też mogliśmy zobaczyć naprawdę bardzo ciekawe występy, no bo tak jak już wspomnieliśmy o Grubsonie, o Brodce, ja też nie miałam okazji tam być, ale widziałam, że był Tedek, który rapował Bezele i bardzo mi smutno, że mnie tam nie było. No i właśnie, jak to w ogóle wygląda w kwestii tych mniejszych scen? Jak wy to bukujecie? Skąd wam przychodzą pomysły?
1: W przypadku stref sponsorskich, no to tutaj dużą jakby rękę pozostawiamy naszym sponsorom. Wiadomo, że oni również będą walczyć oczywiście o klienta, żeby spędził w tej strefie jak najwięcej czasu, więc logicznym jest, że to oni również troszkę się starają o to, żeby właśnie mieć również jak najciekawszą ofertę muzyczną, no bo w końcu na festiwalu muzycznym jesteśmy. No a te strefy, te mniejsze sceny, jak scena z muzyką klasyczną, scena społeczna, czy chociażby Next Stage, no to już są typowo nasze projekty. To tutaj w przypadku Next Stage, no tutaj jest taniczna praca Weroniki Tobolewskiej, którą serdecznie pozdrawiamy, no bo jednak ona jeździ po tych wszystkich showcase'ach w Europie, przygląda się tym artystom, obserwuje ich. Było tam kilku artystów, którzy wystąpili również na Next Feście, bo sama nazwa wskazuje, że to jednak scena jednak mimo wszystko związana z naszym showcase'owym festiwalem w Poznaniu. No a scena PKO, no to jest jednak taka scena, która zdecydowanie, no tutaj... Tu daliśmy sporo wolnej ręki, jeśli chodzi o ten taki zakres artystyczny, no bo mieliśmy tam i teatr muzyczny, mieliśmy tam Hoshi, mieliśmy tam Marcina Masyskiego, który grał suity bluesowe. Tam było naprawdę tak rozmaicie. Mieliśmy przecież Orkiestrę Polskiego Radia Amadeus. No tam działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo i to też chyba pokazuje, że ta muzyka klasyczna, muzyka jazzowa również ma swoje miejsce na tego typu eventach.
0: No właśnie, to było dla mnie bardzo ciekawe, wiesz, obserwowanie tego, że nie kończycie festiwalu jakimś wielkim IDM-owym brzmieniem na przykład, nie? Tylko kończycie go muzyką klasyczną, utworami Chopina. To jest naprawdę też coś całkowicie nowego i widać, że ten Bittersweet ewoluuje, żeby zachęcać jak najróżniejszego odbiorcy, żeby tam jednak być.
1: No zdecydowanie, no to wiadomo, że raczej tacy najbardziej hardkorowi fani muzyki klasycznej raczej nie przyjdą na festiwal właśnie tylko dla tych brzmień, no ale naprawdę ta muzyka klasyczna zaczyna mocno wchodzić też na salony, jeśli chodzi o playlisty ludzi młodych i nas to bardzo cieszy i myślę, że każdego to cieszy, więc dajemy im po prostu szansę, żeby to ich zachwyciło. No, to zakończenie festiwalu było naprawdę czymś mistycznym, to było coś, co co na pewno było takim momentem niespotykanym, niebywałym i dla nas na pewno bardzo ważnym.
0: No to jest, to na pewno było przeżycie niezapomniane, a ja bym jeszcze, jak już tak mówimy o tym, że mamy jakieś różne gatunki muzyczne, które możemy na Bitterswecie usłyszeć, to tak analizując ten line-up, mimo tego, że jest tam dużo nostalgii, no to wydaje mi się, że w tym roku skręciliście w troszkę bardziej alternatywną stronę niż w zeszłym.
1: Ja myślę, że to trochę za sprawą właśnie tego Next Stage, nie? No bo tam artyści, którzy występowali jak Zep, jak Borderline, jak MPH, no to są artyści, którzy no mają sporo tych cyferek na streamingach. To są artyści, którzy są dosyć, no mimo wszystko popularni w wielu kręgach, no a w Polsce jeszcze być może się nie przebili. Myślę, że nawet takim przykładem może być Becky Hill, która teoretycznie w Polsce nie jest aż tak bardzo popularna. W Wielkiej Brytanii, no to jednak ostatnio jest dosyć topuje, więc ja bym tak szukał tego, że faktycznie te alternatywne brzmienia są skorelowane też również z tym, że na festiwalu można coś poznać i bardzo dużo pozytywnych opinii zebraliśmy właśnie również i między innymi za tą scenę, która zdecydowanie odbiegała od tych największych nazwisk, a jednak potrafiła zagwarantować naprawdę niezapomniane przeżycie muzyczne.
0: No właśnie widziałam dużo takich pochlebnych opinii, na przykład też o Giant Rooks czy o Ebb, także myślę, że tutaj fajnie, że można sobie te nowe rzeczy odkrywać. No i tutaj przejdę do, bo porozmawialiśmy już dużo o tym, co się działo na tej edycji, a ja bym przeszła trochę do przeszłości, no bo myślę, że mimo tego, że ten festiwal dopiero co się skończył, no to już gdzieś tam się trochę zastanawiam. Co dalej? Czy wy już pracujecie nad trzecią edycją?
1: Tak, zdecydowanie pracujemy. Ta praca jest na wielu etapach. Na pracy takiej organizacyjnej, na pracy bookingowej. No, niektóre wiem, że rozmowy z niektórymi artystami są już dosyć mocno zaawansowane. To, co przede wszystkim nas cieszy, to że ten festiwal realnie zaczyna być rozpoznawalny, jeśli chodzi o Europę. Artyści naprawdę chwalą sobie pobyt na Bittersweet Festival i jesteśmy, no po prostu to może tylko rokować dobrze na przyszłość. Wiemy, że dużo rzeczy się zmienia, wiemy, że ten rynek jest bardzo dynamiczny, że ten rynek jest dość czasami zaskakujący, ale faktycznie już jakieś rzeczy są, już jakieś rzeczy się dzieją i no pewnie teraz ci nic nawet nie zdradzę, nic ci nie szepnę na ucho, ale mimo wszystko jednak pewnie będziemy się przygotowywać do tego, żeby może w okolicach, żeby ta jesień to już jednak była znowu słodko-gorzka.
0: Czyli co, Oasis w Poznaniu w przyszłym roku?
1: Życzyłbym sobie tego, życzyłbym sobie tego tobie, życzyłbym sobie tego wszystkim, ale no nie wiem, czy bracia Gallagher, no to jest 50% szans, my chcemy,
0: no,
1: oni nie.
0: Myślę, że tutaj może być pewna trudność z nimi. Dobrze, Szymon, w takim razie co, czekamy na jesień, mimo tego, że no pogoda pewnie będzie gorsza niestety, chociaż czy może być gorsza niż teraz. No ale w każdym razie, czekamy na jesień, żeby usłyszeć pierwsze ogłoszenia, powodzenia przy trzeciej edycji i dużo odpoczynku też dla was po tej robocie, którą zrobiliście. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz wracamy do bittersweetowych brzmień.

Fontaine's DC i Marianne, czyli pierwszy singiel z nadchodzącego już albumu. Ja naprawdę mam nadzieję, że oni się w Polsce pojawią, no bo dla mnie nigdy, znaczy widziałam ich tylko raz na żywo, niestety przegapiłam ten słynny koncert w Tamie, ale nigdy Fontaine's DC za mało. Dopamine Chamber to już 16 października. Zobaczymy, co tam usłyszymy. A teraz jeszcze przez chwilę coś polskiego. Saturn i Jaksa.

To Jaksa od kolektywu Saturn, kolektywu, który działa na styku elektroniki, hip-hopu i jazzu. Mimo tego, że stawiają na żywe brzmienie, no to zachowują taką klubową energię, która ma nawiązywać do setów DJ-skich. Kto tworzy Saturn? Miłosz Oleniecki, czyli członek zespołu P-Unity, członek zespołu Michał Urbaniak. Mamy też wuja HZG, którego no chyba nie trzeba przedstawiać, ale E-Ups i Błoto, no i Rafał Dudkiewicz, Skalpel oraz Live Band Brodki. Saturn współpracowali też na przykład z Kubą Więckiem, z Wayne Snow, Blue Exile, no i związani są z warszawskim klubem Jasmine. To jest jeden z... to jest pokazanie możliwości tych właśnie muzyków razem. To pierwszy singiel z nadchodzącej płyty 5 bądź V, także już niedługo będziemy mogli usłyszeć, co tam dalej. Ja się dzisiaj żegnam. Żegnam się utworem takim bardziej związanym z kalendarium, Aphex Twin, czyli Richard David James ma dzisiaj urodziny, a ja mam także, jak jest Aphex Twin, to ja go zagrać się muszę. Posłuchamy Selected Ambient Works 8592, czyli jednego z najlepszych, no i też najbardziej inspirujących innych artystów albumów. A zanim utwór usłyszymy, no to czas na rozwiązanie konkursu. Gratuluję Krzysztofowi, który napisał mi, że jak nie zobaczy Max Cavalera i Soulfly, a ma 58 lat, no to chyba już nigdy. A my nie chcemy, żeby to nie było tak, że nigdy, więc Krzysztofie, zobaczysz Soulfly już niedługo. Odezwiemy się po audycji. Ja dzisiaj dziękuję. Marta Nowakowska, za konsolą Marta Duszyńska. Słuchamy Aphexa Twina.

0: Abbom chociażby. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Olga.
1: No, nie myślałam o tym w ten sposób, ale mogę się zgodzić. Ja z kolei mam taką ciekawostkę z tym utworem, że jak poznawałam Arcade Fire i ich utwory, to był jedyny utwór, który wcześniej już znałam i nie wiem, czy on był puszczany po prostu w radiu, a po prostu jest chyba to najbardziej popularny utwór dla takich osób, które nawet nie wiedzą, kto go wykonuje. I jeszcze myślę, że ten utwór równie dobrze mógłby być w jakimś Madagaskarze.
0: Tak, to też się zgodzę. Na pewno ze względu na te flety, nie wiem, czy to są flety, chyba pewnie nie, ale jest to instrument, który z kolei mi się kojarzy z takim bardziej tanecznym Peterem Gabrielem albo z Davidem Byrne'em. Także no, to są właśnie te inspiracje, które tutaj słyszę, bardzo, bardzo nostalgiczne same w sobie, z tą Abbą właśnie na czele. No i to w ogóle jest chyba taka najbardziej easy listening płyta od Arcade Fire, bym powiedział. I jako, że my sobie założyliśmy dzisiaj, że ta ósma już audycja, w ogóle jak te wakacje szybko zlatują, czemu już jest ósma audycja, dopiero zaczynaliśmy.
1: No.
0: Ale już mi smutno, bo wiem, że prawie, no może nie kończymy, ale jesteśmy już w drugiej połowie. No cóż, założyliśmy sobie, że ta audycja dzisiejsza będzie taka bardzo wyjątkowo słodka. Na pewno ci z was, którzy byli na festiwalu Bittersweet w ubiegły weekend, mają wciąż taką potrzebę słuchania utworów, które brzmią trochę jak letni wieczór. Może tak to ujmę, które mają w sobie taką...
1: Letni wieczór 10 lat temu.
0: Tak, które mają w sobie tę słodycz, nawet dzisiaj powiedziałbym, że więcej słodyczy niż goryczy. I taki będzie na pewno następny utwór, czyli Oh Baby z płyty American Dream LCD Sound System.

przy okazji 2018 roku, a teraz Parcels, już wspomniane, czyli też zespół, który na Bittersweecie widzieliśmy i który no, spełnił nasze wygórowane bądź co bądź oczekiwania, bo tego zespołu słuchaliśmy już od lat. A teraz Overnight.

0: Parcel z utworem Overnight. To był świetny koncert. Niestety, akurat byłam na nim trochę chora i bolało mi bardzo gardło, ale muszę wam powiedzieć, że jak Parcels zagrało swoje utwory i w dodatku zagrało jeszcze cover Night Call Kawińskiego, to tak się wzruszyłam, że zaczęłam śpiewać z tym bolącym gardłem i wcale tego nie żałuję.
1: Myślę, że jak na twój stan, to i tak bawiłaś się świetnie i tańczyłaś w pierwszym rzędzie przy barierce niemal, także raczej nie stanęło ci to na drodze.
0: Słuchajcie, polowałam na pierwsze miejsce przy barierce. Przy barierce się nie udało, ale na tej podstawce byłam i między głowami czułam się, jakbym była w pierwszym rzędzie. Także całkiem nieźle mi poszło, a że nie jestem wysoka, no to niestety muszę zmagać się z tym, że zazwyczaj na koncertach widzę słabo.
1: Ale jeszcze chyba mamy ciekawostkę w związku z chodzeniem na Parcels i wychodzeniem z Parcels. My dosyć wcześnie ustawiliśmy się pod barierkami, bo myśleliśmy, że jak to na festiwalu, one będą po prostu zapełnione godzinę przed występem, bo tak przeważnie było na większości koncertów, także z koncertu Toma Odela urwaliśmy się po 5 utworach i to z bólem serca, bo strasznie nam się podobał ten koncert i ja sobie przypomniałem w ogóle, że Toma Odela lubię bardzo. I biegniemy na to Parcels i jest 20 minut do występu, a tam tylko garstka ludzi. Także no myślałem, że Parcelsi mają większy fame w Polsce.
0: Tak, a to był ich dopiero drugi koncert w Polsce, co
1: był,
0: więcej.
1: Tak,
0: więc
1: to był dopiero
0: Polacy powinni być wygłodniali Parcels. Ale
1: no starczy, że my jesteśmy.
0: Tak, my no nawet dla nas lepiej, nie?
1: Druga część historii jest taka, że zabraliśmy nawet na Bittersweeta swoją płytę, czyli post-funk Madame Affair, bo no mieliśmy taką nadzieję naiwną, że może gdzieś tam oni wyjdą, w sensie Parcelsi, że może gdzieś będzie można ich dorwać, złapać autograf. Ale porzuciliśmy tę nadzieję i wyszliśmy z koncertu 5 minut wcześniej, żeby sprytnie przed całym tłumem iść na 21 Pilots i przekazaliśmy płytę w razie W naszej koleżance redakcyjnej Zosi.
0: Tak, żeby dała tę płytę właśnie.
1: Tak, w zasadzie Zosia wpadła na ten pomysł, żeby wziąć tę płytę od nas. No ja myślałem, że to wciąż jest niemożliwe, po czym 15 minut później właśnie stoimy na koncercie i dostajemy zdjęcie Julesa z Parcels, który uśmiecha się z naszą płytą w ręku.
0: Tak, więc to było
1: abstrakcyjna sytuacja.
0: Zdecydowanie zaskoczenie, a tym bardziej fajnie, że poszliśmy na ten Bittersweet i fajnie, że wzięliśmy tę płytę, pomimo że myśleliśmy, że to będzie niemożliwe, to okazało się, zobaczcie, no, możliwe.
1: No, a jednak.
0: A jednak.
1: Niestety nie byliśmy na pierwszym dniu, a wtedy w festiwalowicze mogli usłyszeć na przykład ten niesamowicie nostalgiczny kawałek, czyli Lord i Greenlight.

0: Green Light Lord. No, ci, co byli na Bittersweet w czwartek, pewnie wspominają teraz. My niestety nie, no ale cóż.
1: Możemy pozazdrościć.
0: Tak, tak. Zazdrościmy.
1: Tak. I idziemy dalej z naszą słodyczą, która zaraz sięgnie zenitu po prostu. I słodkościometry...
0: Co to będzie?
1: Słodkościometry oszaleją, ale... Jeszcze nie, będziemy to jeszcze stopniować. Na razie mamy utwór od The XX z ich płyty z 2017 roku i tutaj miałem no, miałem trochę wyrzuty sumienia, że nie dam mojego ulubionego utworu, czyli Brave For You, ale to dlatego, że chcemy troszkę ograniczać takie bardzo smutne piosenki w naszej audycji, tym bardziej, że chłopaki ze smutnych piosenek robią to lepiej niż my po naszej audycji. Także tutaj puścimy tym razem troszkę żywszy kawałek, czyli I Dare You.

słodzić tej audycji i już wam niedobrze od tej słodyczy. No to patrzcie teraz, albo słuchajcie teraz. Paramore, Hard Times.

0: Kendrick Lamar z utworem XXX na feature z U2. To był przedostatni utwór naszej nostalgii lat 10., w której mieliśmy okazję posłuchać naszych ulubionych albumów z 2017 roku.
1: Musimy już niestety kończyć, dlatego ucinamy ten piękny utwór z płyty, do której nieraz bujaliśmy się w aucie, bo Zane przede wszystkim chyba kojarzy się z dwoma takimi bangerami jak DNA i oczywiście Humble, których nie

0: Ben Howard, The Baron. No, to jest utwór, który pamiętam, że w świadomości mojej istnieje od jakichś, nie wiem, 14 lat, myślę już powoli 13. To jest utwór, który został wydany na jakimś takim właśnie long version, którą teraz Państwo usłyszeli. On został wydany w okolicach premiery I Forget Where We Were, ale na tym albumie się nie znalazł. Natomiast znalazł się w 2024 roku, kiedy to wyszła reedycja po 10 latach. No i wtedy The Baron w takiej trochę krótszej, trochę skrócone było to intro na końcu, a ono jest chyba najpiękniejszą częścią tej piosenki. Nie wiem, nie umiem wskazać słabego punktu tej piosenki. No ale realnie patrząc, no to jest to utwór, który przenosi nas właśnie w takie wzburzone morze, które w końcu gdzieś tam sobie trochę odpuszcza i wtedy możesz sobie po tej burzy chyba wszystko w swoim życiu przemyśleć.
1: Bardzo się poczułem otulony przez ten utwór. Ja z Benem Howardem to mam tak, że najbardziej to mi się podobają te piosenki, które już raz słyszałem, ale od czasu do czasu trafi do mnie jakaś, o której nie miałem pojęcia i za każdym razem drapię się po głowie i zastanawiam się, jak to się stało, że to tak późno, bo ten utwór jest genialny i tak samo było z The Baron.
0: Mam wrażenie, że mam jakiś wpływ też na to, że trafiają do ciebie utwory, które wcześniej nie słyszałeś.
1: Całkiem spory, zwłaszcza jeśli chodzi o Bena Howarda, mam takie wrażenie, że zaprenumerowałem sobie u ciebie odkrywanie jakiegoś nowego Bena Howarda raz na jakiś czas.
0: Nie, włączam utwory sprzed 15 lat i ty, wiesz, to cały czas działa. No miejmy nadzieję, że wam również coś tam odkrywamy. Teraz na pewno odkryjemy coś od pana Szymona Litka.
1: Tak naprawdę to nie. Mówiłeś o tym, że pięknie się The Baron zaczyna i pięknie się The Baron kończy. Co jest twoim zdaniem w piosence ważniejsze? To jak się zaczyna, czy to z czym nas zostawia?
0: To zależy, czym ta piosenka chce być. Bo jeśli chcecie od razu zabrać do swojego świata i chce od razu zmiażdżyć twoje wnętrzności i chce od razu przenieść się w stan, chociażby tak można powiedzieć z piosenką, chociaż z drugiej strony zależy. Jeszcze raz, bo zabiorę to z innej strony. Są piosenki, które chwytają od razu za serce i są piosenki, które od razu pojawiają się w twoim życiu po to, żeby cię zdemolować w środku, a są utwory, w którym te zdemolowanie narasta. Tak na przykład jest właśnie z The Baron, tak uważam, że jest też z Oats in the Water, jeśli już mówimy o Benie Howardzie. Ale na przykład jak usłyszysz sobie takie I Will Wait Mumfordów, no to od razu cię chwyta i od razu cię bierze i od razu masz to, wiesz, i zostawia cię na takim samym poziomie. Nie mogę używać wulgarnych słów, ale rozumiesz, o co chodzi. Nie, więc nie wiem, co jest ważniejsze. Myślę, że ważniejsze jest to, czym piosenka chce być i ważniejsze jest to, co artysta chce przekazać. Bo to, że zawsze cię

0: To był utwór Novels od Rustiego Clantona, czyli zamieszkałego w Nashville singera i songwritera. Jest w tej piosence coś takiego, co mnie otula. Ja tak czasem mam, że jak mi się jakiś utwór spodoba, to lubię eksplorować jego różne wersje. Ta jest akurat na żywo, co słychać. Ale jest też taka przeurocza, w której śpiewa w duecie z Dudi Clark, siedząc na podłodze hotelowej. Albo taka w pełni studyjna, gdzie wchodzi niesamowite outro z trąbami, z samplami wokalnymi, która tak narasta i wybucha. I w każdej odsłonie ten utwór lubię równie bardzo.
1: No to trzeba przyznać, że też tak ładnie, chyba otulenie tym utworem jest najpiękniejszą rzeczą, którą można go opisać. Nie wiem, czy następny utwór nas otuli, bo to mogłoby być trochę nad wyraz powiedziane. Przeniesiemy się z Nashville na Islandię. Znowu leci samolot, gdy mówię o przenoszeniu się, więc trzeba przyznać, że mam dzisiaj dosyć mocne wyczucie, bo to może jest mało profesjonalne, ale my po prostu lubimy świeże powietrze i dlatego mamy otwarte okna w trakcie audycji. No i Virgin Orchestra, zespół, który zdecydowanie skradł, myślę, że może być jednym z odkryć moich tego roku. I no to jest takie islandzkie The Cure i po prostu potrafią fenomenalnie zagrać to, co ja lubię najbardziej. I nie wiem, czy doszukiwać się w tym islandzkości. Ja może dzisiaj jeszcze znajdę jakąś taką islandzką piosenkę, taką, że będziemy się przenosić na te fiordy, a na razie po prostu sobie trochę z Virgin Orchestra odpłyńmy.

0: Virgin Orchestra tercet prosto z Islandii i my do islandzkich tercetów jeszcze dzisiaj, chociaż nie wiem, czy to jest tercet, po prostu na Islandię jeszcze
1: tercet
0: wrócimy.
1: Tercet to trzy, to musisz sobie policzyć.
0: Tercet, kwartet, kwintet, sextet, siedem, jaki jest?
1: Septet, oktet, nonet.
0: Nonet?
1: Nonet to dziewięć.
0: A jak jest dziesięć muzyków, to już jest orkiestra?
1: To ja bym powiedział, że to jest decet.
0: Decet. Ale ty jesteś decent.
1: Mam nadzieję, że nikt, kto w przyszłości mógłby zadbać o to, żebym zdobył albo nie zdobył formalnego wykształcenia muzycznego, tego nie słucha, bo mogę gadać bzdury i nie biorę za to odpowiedzialności.
0: No, to chyba podsumowałeś całą naszą audycję.
1: Mam nadzieję, że nikt tego nie słucha, bo nie biorę za to odpowiedzialności.
0: Przejdźmy dalej.
1: fajny był ten islandzki zespół, mówię ci szczerze, zupełnie od siebie. Coś jest takiego w irlandzkiej też, ale chodziło mi o islandzką. Mówiłem, że byłem słaby z geografii, nie? Islandzkiej wrażliwości muzycznej, co jest bardzo ciekawe, bo przecież i te Virgin Orchestra, którą puściłeś, i no takie sztandarowe przykłady, jak na przykład w Monsters and the Men, albo Sigur Rós, no to przecież
0: o,
1: klękajcie
0: Sigur
1: narody.
0: Rós dzisiaj zagramy jeszcze. Dobra, na razie mów swoje.
1: Cały świat muzyczny jest do naszej dyspozycji i pewnie te muzyczne miejsca, które będziemy odwiedzać, będziemy jeszcze zmieniać. I jak już mowa o zmianie miejsc, to Far Caspian i Sound of Changing Place.

0: Far Caspian, Sound of Changing Place. Mam dwie ważne informacje do powiedzenia. Po pierwsze, chciałem sprostować, że to faktycznie Decet lub Dektet i to zostało zweryfikowane przez osoby mądrzejsze ode mnie, to znaczy mojego tatę, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że słucha. A po drugie, tak się przejęzyczyłem z tą muzyką islandzką i irlandzką, a przecież Far Caspian to jest grupa, która została założona przez irlandzkiego muzyka Joela Johnstona. I jest w Far Caspianie coś takiego, co mnie bardzo do siebie przyciąga taką świadomością brzmienia i świadomością tego, jak chce się brzmieć i jak do tego dążyć. To znaczy korzystania z określonego sprzętu, te brzmienia są takie dosyć mocno wymuskane, wyselekcjonowane, ale takie bardzo DI-owe, bazujące na przetwornikach w analogowych rekorderach, a niekoniecznie na gitarowych wzmacniaczach. I cały ten proces jest na tyle złożony, że jak człowiek zaczyna się w niego wgłębiać, to na każdym kroku coraz bardziej mu imponuje, że tak w ogóle można.
1: No. No nie, no tak, no jakby powiedziałeś wszystko chyba, co, z czym mógłbym się zgodzić i nie mam absolutnie nic do dodania, ponieważ myślę, że idealnie zdefiniowałeś to, co Far Caspian robi z muzyką ogólnie. No, tak. Powinieneś powiedzieć no.
0: No, jak się, powiem też, to trochę jest głupie, ale czasem trzeba się przyznawać do tego, co nas delikatnie upokarza. Ja generalnie czasem mam problemy z czytaniem i cały czas myślałem, że album, który grupa Far Caspian wydała 2 lata temu, taki niebieski z lampą, nazywa się Autorification, a on tak naprawdę nazywa się Autofiction i nie wiem skąd tam były te wszystkie literki, które sobie w głowie dodałem. Ale no, zdarza się i tak.
1: No zdarza się, no to jakby całe życie się uczymy. Ja obiecałem, że wrócimy na Islandię i wrócimy teraz. Fuvaldir venan vek, tak mógłbym powiedzieć, żeby wybrałem tą drogę.
0: A, wieś pięknie powiedział.
1: Gdybym tak mógł powiedzieć, ale tak, no... No nie wiem, no jakby po prostu Solstafir zagra zaraz. To jest taka nieoczywista może trochę propozycja, ale miałem ten utwór przyjemność i w końcu posłuchać na żywo. Nigdy nie sądziłem, panie Jerzy, że wzruszę się na koncercie metalowym. A da się. A da się, i jeżeli jesteście teraz w domu i możecie sobie na chwilę jakby troszeczkę zgasić kilka świateł w mieszkaniu, jeżeli jesteście, chcecie, macie te 10 minut i zamkniecie po prostu na chwilę oczy i wczujecie się w ten utwór, no to myślę, że poczujecie, jak to islandzkie morskie powietrze wieje wam prosto w twarz.

0: All Come Running to Paul Thomas Saunders, brytyjski z kolei wykonawca. Jakoś tak wyspiarsko nam się dzisiaj robi, ale to chyba zawsze gdzieś tam nas ciągnie muzycznie na wyspy. Chciałem jeszcze sprostować odnośnie pisania mojej pracy magisterskiej. Podzielę się takim szczegółem z życia prywatno-zawodowo-akademickiego, że to trochę faktycznie jest jak bieganie. To znaczy zabieram się do tego niechętnie i strasznie się pocę, jak to robię.
1: Mówisz to, bo twój tata tego słucha?
0: Tak, żeby wiedział, że faktycznie staram się zdobyć wyższe wykształcenie.
1: No to niech staraj się zdobyć wyższe wykształcenie. My postaramy się, żeby zagrać wam jeszcze kilka utworów. Na tych wyspach pozostaniemy, bo ja już dzisiaj ten zespół przywołałem przy okazji Virgin Orchestra, że faktycznie w utworach Virgin Orchestra można trochę znaleźć tego klimatu, no ale myślę, że jednak mimo wszystko jest ten klimat w jakiś sposób zdecydowanie i absolutnie niepodrabialny i ostatnio bardzo mi się wkręcił. No, The Cure kocham. No, jakby pytasz mnie The Cure, ja mówię kocham.
0: The Cure?
1: Kocham. Mm. I wiesz, i są takie po prostu momenty, w których jakiś utwór wkręca mi się bardziej. No tak jest, nie? Zazwyczaj, mm-hmm. że znasz tych artystów, ale jakiś utwór jest taki moment, w którym wkręca ci się o wiele bardziej. No i mi ostatnio wkręcił się ten bardzo popularny numer, to nie jest żadne odkrycie, to nie jest tak, że ja wykopałem coś z ich dyskografii, że, nie wiem, znalazłem jakąś drugą stronę singla z 84. Nie. To jest...
0: To w następnej audycji, to w następnej audycji takie wyciągać.
1: Tak, dokładnie. A tu po prostu Night Like This.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
3: 21 wiek, panika i afery.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Później dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo syntezatorowe granie Władysława Komendarka w utworze Złoty Promień Słońca, ale dziś chciałabym zacząć od utworu czwartego, a jest to utwór pod tytułem Widok z Góry Najwyższej. No i opowiada on o bardzo ciekawym, moim zdaniem, uczuciu, które akurat tutaj jest przedstawione pod postacią takich przeżyć, które można poczuć, wchodząc właśnie na najwyższą górę. Jednak myślę, że jest to bardzo ciekawa metafora.

I tak kończymy dzisiejszy segment teatralny. To był ostatni teatrzyk objazdowy, czyli singiel z roku 80. No i po prostu uwielbiam te słowa. Te słowa na końcu, które się... Znaczy na końcu, na początku. Które się pojawiają i opisują właśnie ten pusty, głuchy teatr. Taki bez ludzi w środku. To jest naprawdę dziwna przestrzeń, no bo ona tak naprawdę... nie istnieje, póki nie wejdzie aktor na scenę, a jednak jak się tam wejdzie samemu i nikt nie patrzy, to można coś bardzo ciekawego przeżyć. A teraz, tak jak wspominałam na początku, album The Most Beautiful Day to nie jest tak naprawdę pierwsze, co powstało w tym zespole, tylko pierwszy wydany album, ale jak się okazało, pierwsze nagrania powstawały już w roku 77 i 8, tylko że nie w studiu Polskich Nagrań, a w studiu Andrzeja Poniatowskiego, czyli członka zespołu Klan, o którym już tutaj rozmawialiśmy. I on takie studio w swoim domu posiadał i zaprosił muzyków z Exodusu, żeby coś tam nagrali. No i powstał album, z którego zespół później był najbardziej dumny. A niestety ukazał się on dopiero w roku 2006, więc wiele, wiele lat później. Moim zdaniem jest tutaj na szczególną uwagę zasługuje pierwszy tytułowy kawałek, czyli właśnie Nadzieje, Niepokoje. No i skoro tak dzisiaj rozmawiamy troszkę o tekstach, to może opowiem, bo no właśnie, pojawia się tutaj dosyć ciekawy kontrast między nadzieją a niepokojem i takie porównanie, że właściwie te uczucia są bardzo blisko siebie i tak prędko jak jedno nas opuszcza, to pojawia się w nas to drugie i to przepięknie tutaj wokal Pawła Biruli nam opisuje i opowiada, więc posłuchajmy.

Zowy rozpoczynał karierę jako Dollar Brand, a nazwisko z aktu urodzenia to Adolf Johannes Brand. Później przeszedł na islam i zmienił swoje nazwisko na to, pod którym już był znany. Autor kilkudziesięciu świetnych płyt, prowadził niezapomniane trio jazzowe i trafił do pamięci wszystkich miłośników muzyki jazzowej. Na początek zaprosimy Was do płyty jednej z późniejszych, rok 2011, Soto Blue. I z tego krążka będzie to utwór pod tytułem Nisa.

To była kompozycja Nisa. Teraz sięgniemy do albumu Cape Town Flowers. No Cape Town, nazwa już bardzo kojarzy się z Republiką Południowej Afryki. A jakie są konotacje tutaj Abdullaha Ibrahima z tym jazzem klasycznym, z tym głównym takim? No to Abdullah został odkryty przez Duke'a Ellingtona. To była taka dosyć ciekawa sprawa, ponieważ podczas koncertowania w Europie i po Stanach też, a tutaj akurat był epizod w Europie, i jego żona, jeszcze wtedy była to jego dziewczyna, namówiła Duke'a Ellingtona, gdzieś go spotkała i namówiła, żeby przesłuchał trio Abdullaha Ibrahima. No i bardzo się spodobał ten muzyk. Nawet bywało, że kilka razy zastępował go podczas kierowania jego orkiestrą. Także miał ogromne zaufanie wielki Duke Ellington do talentu, do muzykalności Abdullaha Ibrahima. No dobrze, no to sięgnijmy może teraz do tego albumu, który już tytuł wspomniał. A kompozycja, którą wysłuchamy, to będzie Joan Cape Town Flower.

0: album z roku 1997 pod tytułem Cape Town Flowers. Na fortepianie Abdullah Ibrahim, na kontrabasie Marcus McLaurin, na perkusji George Gray. Dodajmy jeszcze, co łączy Abdullaha Ibrahima z tytułowym Cape Town, czyli z Kapsztadem. Otóż przyszedł tam na świat 9 października 1934 roku, a pożegnał się z tym światem 15 czerwca roku 2026. Oddajemy mu summertime'owy hołd.
1: Tak, jeszcze na koniec trzeba dodać, że najbardziej znany był z grania na fortepianie, znakomitego wirtuozerskiego, ale też grał na flecie, saksofonie oraz wiolonczeli. Przechodzimy do kolejnego muzyka, kontynuujemy ten wątek fortepianowy, no i jednocześnie urodzinowy. 15 sierpnia 1925 roku urodził się Oscar Peterson i w związku z tym sobie zagramy taką fajną płytę, przynajmniej fragment Motions and Emotions, i tam no, Oscar był znany z tego, że niesamowicie szybko grał na fortepianie, oczywiście przepięknie, no ale tutaj jest dużo emocji właśnie, tak jak jest w tytule albumu, i teraz posłuchamy sobie By the Time I Get to Phoenix, Oscar Peterson, i tutaj pokazuje tą nieprawdopodobną klasę i te emocje właśnie muzyczne.

0: Oscar Peterson na fortepianie. W zeszłym roku świętowaliśmy setną rocznicę jego urodzin, więc w tym roku przypadła nam 101. No i tak się jakoś składa, że kalendarium podpowiada nam co chwila osoby związane z Kanadą. Był Franklin Kiermaier, jest Oscar Peterson, a w przyszłym tygodniu mamy dla was jeszcze jedno punkt kalendarium związany z Kanadą. Dlatego serdecznie zapraszamy was w przyszłym tygodniu. Podpowiem tylko, że będzie równie dużo bluesa, co dzisiaj fortepiano.
1: A drugi utwór Oscara, taki urodzinowy, to Tristeza on Piano. Tytuł albumu to jest Tristeza on Piano, a kompozycję, którą wybraliśmy, to Watch What Happens. Oscar Peterson Trio.

Oscar Peterson Trio za nami, a teraz kontynuujemy zarówno jazzowe kalendarium, jak i spotkanie z pianistami, bo dzisiaj już zdradzam, cała audycja poświęcona jest fortepianowi. Przed nami album Waltz for Debbie z 1961 roku. Utwór będzie nazywał się Milestones, a na fortepianie zagra Bill Evans, którego rocznicę urodzin obchodziliśmy 16 sierpnia.

rok 61, kompozycja Milestones. No i tutaj obok Billa Evansa. To jest zresztą jedna z najważniejszych płyt. To niezapomniany kontrabasista, przedwcześnie zmarły Scott LaFaro i na perkusji Paul Motian. Fantastyczny album, no, jeden z kanonów fortepianowego tria jazzowego, wzorzec, dosłownie wzorzec. A teraz późniejsza płyta, I Will Say Goodbye, Bill Evans. No i też klasyk, jeśli chodzi o utwór, to Dolphin Dance.

I Will Say Goodbye to album nagrany w 1977 roku. Eddie Gomez na kontrabasie, Elliot Zygmunt na perkusji, a na fortepianie mieliśmy Billa Evansa. Bill Evans nie doczekał wydania tej płyty, zmarł w 1980 roku, a album został wydany już po jego śmierci. No i rok później, w 1981 roku, już pośmiertnie otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy album jazzowy, instrumentalny. A teraz przechodzimy już do pianisty współczesnego, który urodziny dopiero będzie miał, ale bardzo niedługo, bo w następnym tygodniu, 23 sierpnia, już w zeszłym tygodniu mogliście usłyszeć próbkę jego umiejętności w duecie z Patem Metheny. Przed nami brat Meldau, a album, z którego chcielibyśmy wam zaprezentować fragment jego twórczości, pochodzi z roku 2025. Nazywa się Right Into the Sun i posłuchamy utworu Between the Bars.

0: Album Ride Into The Sun to ostatni album Brada Meldała wydany pod jego nazwiskiem jako liderem, ale patrząc na regularność płyt, które są corocznie wydawane, możemy jeszcze się chyba czegoś jesienią spodziewać. Zobaczymy, czy moje wróżenie z fusów się spełni, czy nie, a jak nie, no to zawsze możemy cofnąć się i posłuchać mnóstwa ciekawych utworów. Ja przyznam, że najbardziej się zasłuchiwałem w ostatnim czasie albumami z cyklu After Bach. Pierwszy został wydany tam z 8 lat temu, a 2 lata temu ukazała się dwójka. Też bardzo serdecznie polecam zarówno miłośnikom jazzu, jak i miłośnikom Bacha.
1: Tak, a najlepiej słuchać After Bach w górach Prokletie, tak przy okazji. To taka mała dygresja. No dobrze, to na zakończenie jeden ze starszych albumów w klasycznym trio Brada Meldow, jednego z sierpniowych pianistów w tonacji urodzinowej. No i jego klasyczne trio Jeff Ballard, perkusja, Larry Grenadier, kontrabas, no i Brad Meldow na fortepianie, płyta Blues and Ballads. No taka jedna z moich ulubionych, jeśli chodzi o jego muzykę. No i utwór numer 2, I Concentrate on You, Brad Meldow Trio. No i cóż, my się żegnamy w tym nastroju fortepianowym.
0: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek.